tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Nova. Conin. Conin.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Muzeum Okręgowe świętuje swoje 60. urodziny. Z tej to okazji przygotowano szereg wystaw i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się przez cały rok. Podczas uroczystej gali dowiedzieliśmy się, jak zmieniało się muzeum i co wydarzy się już wkrótce. Posłuchajcie mojej rozmowy z dyrektorką muzeum Elżbietą Barszcz, z Włodzimierzem Mazurkiewiczem z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Małgorzatą Szuman-Gorczyca, wieloletnią pracowniczką muzeum. Zapraszam. Pani dyrektor, to było udane 60 lat.
2: Tak, ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej takiej izby, sali w Marantowie mogliśmy doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób. Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiory lamp, o których mówiłam. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą, jaką możemy sztukę.
1: Szczerze, to ja jestem przerażona tym, co Wy możecie tam zrobić, znając Waszą kreatywność, którą pokazujecie nam na co dzień. A w związku z tym, czy już macie jakieś konkretniejsze plany, czy na razie skupiacie się na tym, żeby po prostu ten budynek doprowadzić do użyteczności?
2: Ten budynek jest zabezpieczony, ten budynek może teraz jeszcze przez sekundę postać dzięki temu zabezpieczeniu, ale mamy już cały gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Tam będą sale wystawiennicze, będą sale wystawowe, które będą połączone też z taką nową formułą prezentacji sztuki razem z przejściem przez magazyn, co jest taką nowością, ale będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje. Dzisiaj tutaj gościmy u naszych sąsiadów, bo my naprawdę pomimo wielości tych budynków nie mamy sali konferencyjnej, nie mamy sali koncertowej, a przecież też mamy aktywności w tym obszarze, chociażby Muzeum Bardów. Pierwsze łopaty to ja myślę, że powinny ruszyć w 2028 roku, bo na cóż czekać, skoro dokumentacja projektowa, wykonawcza i techniczna mają być oddane w czwartym kwartale 2027 roku. No brakuje, wiadomo, pieniędzy, ale z tego co wiem, jest szansa, że będę też wpisana do takich środków wielkopolskich programów operacyjnych i być może uda nam się pozyskać pieniądze, aby rozpocząć remont i wbić pierwszą łopatę.
1: To ja jeszcze jedną rzecz, jeśli można, bo muzeum widzieliśmy to tutaj, to przede wszystkim też ludzie. To oczywiście są eksponaty, to oczywiście są wystawy, ale to są ludzie, bo widać, że ci ludzie tworzą właśnie to muzeum i to, że to muzeum tak błyszczy, to właśnie przede wszystkim dzięki Wam.
2: Myślę, że taka duża otwartość, bo zmienia się też takie społeczne widzenie muzeów. No, pamiętamy wszyscy przychodząc w dzieciństwie, czy tam w okresie szkoły podstawowej, że te muzea były takie, nie możesz dotknąć, nie możesz zobaczyć, a teraz stawia się naprawdę na tą dostępność i jak widzę, w jaki sposób można przeprowadzić ludzi z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu po tym muzeum, to naprawdę jestem bardzo dumna z projektów, które piszą dziewczyny w dziale oświatowym. Wspomnę tutaj o Danusi Pydyńskiej. Dzisiaj ruszyła duża, wielka praca, ścieżka na zamku, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej i komfortowo przejść tą ścieżką do naszego zamku, bo tam przecież cały czas były kocie łby, które powiedzmy sobie szczerze, wyglądają pięknie, no ale nie są tak bezpieczne. I musimy to dostosować.
1: Całkowicie będzie wymieniona ta nawierzchnia, tak?
2: Nie, będzie tylko szlak, odcinek taki, szerokość ścieżki chyba 70 cm, o ile dobrze to teraz pamiętam. Te prace już dzisiaj ruszyły, w zasadzie wczoraj przekazaliśmy teren wykonawcy. No i nic, no tylko się cieszyć, że jest to wsparcie z Departamentu Kultury. I tak jak mówił tutaj mój pan dyrektor, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, no ma on bardzo trudny kontakt, jeżeli chodzi o mnie i zawsze, jeżeli tam przyjeżdżam, to chcę pieniędzy i mam nowy pomysł i chcę, żeby to było realizowane i żebyśmy w tym regionie mieli takie muzeum, no, z którego też wszyscy będą dumni.
1: Panie dyrektorze, jak pan ocenia nasze konińskie muzeum z perspektywy całego województwa?
3: Mogę powiedzieć bez tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osobie. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
4: Ja jestem tutaj jak eksponat muzealny. Małgorzata Szuman-Gorczyca. 2 września minęło 50 lat pracy w tej placówce.
1: Jak pani ocenia pracę w muzeum? Wcześniej, jak było trochę bardziej kameralnie, było lepiej? Czy teraz, jak to muzeum tak z takim pędem się rozwija?
4: To są dwa różne światy. Oczywiście, że przyjemniej jest teraz, jest łatwiej, jest dużo miejsca, mamy swoje gabinety, mamy magazyny. To jest zupełnie inna praca. To, co było kiedyś w Barantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz, no to jest inny świat. To jest ostatnie 10 lat, to jest nowa działalność nowej pani dyrektor. Te wszystkie takie intensywne zmiany, to jest pani dyrektor Elżbieta Barszcz. Z całym sentymentem dla pani dyrektor Łucji Pawlickiej-Nowak, ona była takim bardzo tradycyjnym muzealnikiem i w tym duchu prowadziła placówkę. Ale teraz czasy się zmieniły. Jej potrzeba, są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać. I nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem, no powinno pójść do przodu. I idziemy.
1: A czy wy właśnie, no ja to wywnioskowałam już z pani wypowiedzi, ale jako pracownicy wiadomo, najczęściej pokazywane są eksponaty, prawda? A ci pracownicy najczęściej gdzieś tam z tyłu, ale okazuje się, że siłą muzeum jesteście właśnie wy.
4: No to zawsze tak było i chyba w każdej placówce tak jest. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast no, bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. No to jest nasz warsztat pracy, eksponaty. Natomiast no, bez pracowników nie ma nic, to jest tylko magazyn.
1: Czy Dolores może stać się takim drugim muzealnym pupilem po Słoniu Leśnym?
4: Myślę, że ma duże szanse, bo to bardzo efektowna rzecz.
1: A była pani tam już?
4: Wstyd się przyznać, ale nie.
1: Czyli najwyższy czas nadrobić te zaległości. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy.
5: Zachęcam was też do zaglądania na muzealną stronę. Tam znajdziecie informacje o aktualnych wydarzeniach w Muzeum Okręgowym w Koninie. powiecie konińskim od 20 lat działa lokalna organizacja działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją mieszkańców oraz pozyskiwaniem i rozdzielaniem unijnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury na podległych mu terenach wiejskich. Więcej na ten temat powie nam prezeska Stowarzyszenia Maria Siwińska, a o tym, jak wygląda współpraca z gminami, opowiedzieli mi przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Biskupi Janusz Stefański, wójt Wilczyna Grzegorz Skowroński, burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski i Arleta Szczepańska z Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanka.
6: Pani prezes, dzisiaj wyjątkowa okazja, wyjątkowy jubileusz, 20 lat. To jest ogrom czasu, kiedy działacie tutaj na naszym regionie, w powiecie konińskim i bardzo prężnie go wspieracie.
7: Zgadza się. Działamy od 2006 roku. Dzisiaj właśnie mamy jubileusz 20-lecia. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bowiem w stowarzyszeniu zmieniali się prezesi, zmieniali się dyrektorzy. W tym momencie mogę powiedzieć, że stowarzyszenie działa w sposób stabilny, prężny, wspomaga przedsiębiorców gminy i dlatego i mamy ten wspaniały jubileusz dzisiaj 20-lecia. Jeżeli chodzi o gminy, które wspieramy, to jest gmina Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Kazimierz Biskupi i gmina Skulsk. Wcześniej jeszcze było u nas Ostrowite, niestety w 2015 roku odłączyło się od nas Ostrowite, dołączył się właśnie Ślesin. Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców, środki, które mogą pozyskać na działalność gospodarczą, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na rozwój działalności gospodarczej, jeżeli po prostu chcieliby zdywersyfikować swoją działalność, tak? I dopisać jakieś kolejne PKD, żeby się po prostu rozwijać. Oczywiście wspieramy również gminy.
6: Gminy w różnych obszarach, na przykład wspomagacie turystykę w tym regionie, ale też pomagacie, żeby zakładać własną firmę, czy też inną działalność.
7: Zgadza się. Wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę.
6: Czego Wam życzycie z okazji jubileuszu?
7: Żeby kolejna perspektywa rozpoczęła się tak, jak ta, która się powoli kończy. No i żebyśmy w dalszym ciągu mogli pomagać naszym beneficjentom, gminom i wzajemnie się wspierać.
6: Panie przewodniczący, dzisiaj spotykamy się z okazji jubileuszu lokalnej grupy działania. W jaki sposób odczuwacie Wy z perspektywy właśnie gminy tą współpracę?
8: Dokładnie tak jak Pani zauważyła, dwie dekady działalności Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Naprawdę piękny jubileusz. Ogromnie jako społeczeństwo doceniamy i zauważamy działalność tego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie tutaj z stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego powodu.
6: Czego by Pan życzył przy okazji tego jubileuszu?
8: Życzyłbym wielu, wielu sukcesów na następne dekady, że tak powiem, żeby działalność stowarzyszenia stała się taką inspiracją też do działania innych osób, innych stowarzyszeń i przede wszystkim dla tych osób, które tak prężnie działają w stowarzyszeniu, satysfakcji z tego, co robią, bo robią rzeczy wielkie, wspaniałe i bardzo potrzebne nam, jako mieszkańcom i tu całej wspólnotom lokalnym z terenu naszej gminy, gmin ościennych, z terenu całego powiatu. Także tego im życzę.
9: Współpracę uważamy za wzorową. Wręcz bardzo wzorową, ponieważ pozyskujemy dużo środków, jest ogólne zrozumienie. Te wszystkie samorządy, które jesteśmy, mamy wspólny cel, wspólną strategię. Wspólnie, mimo że moja gmina jest mniejsza, gmina Wilczyna, na przykład gmina Ślesin jest większą, ze środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli to jest tworzymy jedną wielką rodzinę. Pani dyrektor, pani prezes, cały zespół LGD-u, panie pracujące, doskonałe.
6: A w jakich obszarach ta współpraca jest taka najbardziej dynamicznie rozwijająca się?
9: To my rozmawiamy, jeżeli robimy, planujemy środki i wydatkowanie, to zawsze robimy spotkanie z panią dyrektor, z panią prezes, Głównie nastawiamy się na turystykę, bo wszystkie nasze te gminy, które jesteśmy, jak sama nazwa, między ludźmi i jeziorami, staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z Elgiedu. Jesteśmy bardzo im przychylni.
6: To wygląda w ten sposób, że pomysły płyną od Was, czy też ze strony lokalnej grupy działania zawsze odnośnie tego wsparcia, czy gdzieś tam po środku się spotykać?
9: I tak po środku, chociaż większość właśnie to jest to, że pracownicy lokalnej grupy działania mają bardzo dużo pomysłów. Pani dyrektor, pani prezes zawsze mówią, a może to by było fajne, może to by było fajne. No i tak nasuwa nam, co mamy robić. I potem my to modyfikujemy, dogadujemy się, jest fajnie.
6: Panie burmistrzu, jubileusz 20-lecia lokalnej grupy działania. Jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę współpracę?
10: Trudno wyobrazić sobie lepszą. Ja nie chcę słodzić, dlatego że dzisiaj mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów polskich i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem Elgiedu. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami. Reguły są ustalone od pewno 20 lat, mnie tu jeszcze nie było. I wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać, dlatego jestem spokojny. Jeżeli słyszę, że inwestycja ma być finansowana za pośrednictwem Elgiedu, to ja śpię spokojnie. Wiem, że pani prezes zrobi tak, żeby każdy był zadowolony. U nas jest bardzo prosta zasada. Wszyscy otrzymują jednakową pulę środków i dlatego nie ma też tych żadnych kłótni. A jeżeli faktycznie samorządy w ramach jednego Elgiedu mogą ze sobą rywalizować, no to później może rodzić jakieś nieprzyjemności. U nas nie wiem, czy od 20 lat. Ja jestem tutaj od prawie 8, więc potwierdzam, jest perfekcyjnie.
6: Miałam okazję, żeby porozmawiać z wójtami gmin, które są zaprzyjaźnione, że tak powiem, są w partnerstwie z lokalną grupą działania. Ale proszę powiedzieć z perspektywy koła gospodyń wiejskich, jak wygląda ta współpraca? Czy wy możecie liczyć na pomoc, wsparcie ze strony właśnie tego stowarzyszenia?
11: Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże, szerokie. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc czy wsparcie. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tą pomoc. Nie chodzi tylko o finansową, ale nawet taką, nie wiem, jakiekolwiek gadżety, zaproszenia na jakieś szkolenia, bo przecież robią na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Też była fajna impreza, było wszystko tłumaczone. Kwestie na przykład finansowania kół i tak dalej, ale my tak samo jako koła gospodyń, tak samo oddajemy to w jakiejś formie nawet takiej pomocy, czy pisania jakichś książeczek, nie książeczek, pomocy, czy takiego ogólnie wsparcia, tak? Jeżeli dziewczyny tam nas o coś poproszą, to zawsze chętnie oddajemy tą. Ta współpraca jest, powiedzmy, obustronna. Na takiej zasadzie, czy jeżeli są jakieś dożynki powiatowe, dziewczyny nas poproszą, żebyśmy jechały, żadnego problemu, więc tutaj współpracę mamy na naprawdę bardzo bardzo dobrym poziomie i chyba się ta współpraca nam układa, ale to też mi się wydaje otwartość i tutaj dyrektora biura Marty i dziewczyn, które pracują, no i nasza otwartość też wobec dziewczyn.
6: Czyli co, liczycie, że ta współpraca będzie się układała dalej przez kolejne co najmniej 20 lat?
11: Tak, tutaj akurat nie widzę żadnego problemu, żeby ta nasza współpraca się układała, bo zawsze jest jakiś tam jakaś rzecz do zrobienia, możemy pojechać, gdzieś zobaczyć. Mamy wyjazdy studyjne fajne, też z takimi warsztatami, nie warsztatami, więc tutaj jest bardzo duże, no takie nasze zaangażowanie tak samo i tak samo dziewczyn zaangażowanie.
1: Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia Elgiedu, to szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami. Mandat radnej Urszuli Maciaszek wygaszony, tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Przypomnijmy, 12 sierpnia prezydent Konina Piotr Korytkowski poinformował Radę Miasta, że w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych w zakresie realizacji zadania pod tytułem Realizacja zadań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina, ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
5: aktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniach przez radną Urszulę Maciaszek. Stanowisko Komisji Statutowej w tej sprawie przedstawił przewodniczący Krystian Majewski.
12: Komisja Statutowa na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2026 roku rozpatrzyła informację przekazaną Radzie przez prezydenta miasta Konina, iż w toku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie realizacji zadania pod nazwą realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina, ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z drugiej strony okna przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni. Ustalono okoliczności mogące świadczyć o naruszeniu przez radną miasta Konina Urszulę Maciaszek artykułu 24f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W świetle przedstawionych dokumentów finansowych podjęto podejrzenie co do zachowania standardów bezstronności i przejrzystości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu miasta Konina oraz możliwości ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Wskazane wątpliwości dotyczyły trzech faktur na łączną kwotę 20 tysięcy zł i 200 zł. Komisja na posiedzeniu wysłuchała wyjaśnień radnej i radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Koninie. Radna Urszula Maciaszek podkreślała, że przesłanki prowadzące do wygaśnięcia mandatu powinny być ustalone ze szczególną starannością i w sposób niebudzący wątpliwości. Radna podkreślała, że w podobnych sytuacjach sam sąd, Naczelny Sąd Administracyjny prezentował odmienne stanowiska i trudno uznać, że kwestia wykorzystania mienia komunalnego w tej konkretnej konfiguracji jest prawnie oczywista i jednoznaczna. Radna stwierdziła, że zasadniczy spór dotyczy charakteru środków przekazanych stowarzyszeniu w formie dotacji. Radca prawny urzędu stwierdził, że sprawa jest skomplikowana, a orzecznictwo nie jest jednolite. Wskazał 6 wyroków NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że mienie komunalne gminy to nie tylko majątek trwały, ale też środki finansowe. Dodał, że problemem nie jest to, że stowarzyszenie dostało dotację z budżetu miasta. Problemem jest to, że część tej dotacji przeszła ze stowarzyszenia do działalności gospodarczej radnej, co potwierdzają opisy na wszystkich trzech fakturach. Po dyskusji Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W głosowaniu 2 radnych za, 1 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania i takie rozstrzygnięcie zostało przedstawione Radzie Miasta Konina.
5: W komentarzu tuż po głosowaniu radnych Urszula Maciaszek zapowiedziała, że zaskarży tę decyzję.
13: Myślę, że to jest decyzja każdego indywidualna. Myślę, że szczerze to sama nie wiem, jak ja bym się zachowała, zwłaszcza, że sama gdzieś tam w duchu chciałam, żeby to jednak nie radni finalnie decydowali, tylko jednak, żeby to była decyzja sądu, żeby to wyjaśnili i orzekli, że tak powiem, prawnicy, którzy są do tego, że tak powiem, przygotowani. Dlatego są rozbieżności w wyrokach sądu. Zresztą nasz radca prawny również na to wskazywał. Myślę, że czyściej dla środowiska będzie właśnie, jeżeli tą decyzję podtrzyma bądź oddali właśnie sąd administracyjny czy sąd najwyższy. Teraz w ciągu 7 dni mogę tą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego, potem ewentualnie do sądu najwyższego. Ja bym chciała, zanim zrezygnuję z tego mandatu, jednak mieć opinię prawną taką faktycznie sądu. Tak? Myślę, że nikt nam nie dał kompetencji. Ja rozumiem, że w kierunku społecznym radni kierowali się swoimi możliwościami, ale tak, ja bym chciała mieć pewność, że naruszyliśmy ten artykuł, że było to niewłaściwe, dlatego będę się odwoływać. Artykuł 24f mówi konkretnie, że radny nie może wykorzystywać mienia miasta czy majątku miasta do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. A co w sytuacji, gdybym ja była radną w Koninie, a wystawiła na przykład fakturę jakiemuś stowarzyszeniu innemu, nie wiedząc nawet, że on te środki pozyskuje z dotacji. Ta sprawa jest naprawdę nieoczywista i tutaj naprawdę nie chcę się bronić. No mówię, gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, myślę, że ta sytuacja miejsca by nie miała. Nawet ze względu na to, że mnóstwo tych projektów realizowaliśmy. Po prostu nadal jesteśmy przekonani, że nie doszło do naruszenia paragrafu, zwłaszcza, że przecież to było działanie, które było przekazowe, tak? To nie były pieniądze za, nie wiem, prowadzenie wydarzenia. To był zakup usługi, która finalnie była na tym wydarzeniu i tutaj no, pewnie pokierowalibyśmy się wtedy innym kierunkiem i ktoś inny by to zadanie realizował. Także no, tutaj nie widzę zależności. Zresztą to są opinie prawników, dlatego że ja zanim, bo sama nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje, zanim podjęłam decyzję o tym, że jednak będziemy rozmawiać w środowisku, bo to nie chodzi o to, że ja bronię mandatu. Po prostu chciałam rozmawiać w środowisku, posłuchać opinii ludzi i faktycznie konsultowałam się z różnymi prawnikami na terenie Polski, żeby mieć też takie różne opinie. No i one są właściwie, większość jest zdecydowanie, bo w tym roku z tych przynajmniej, do których dotarłam, na 9, tylko 2 są negatywne dla radnego, tak? Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, bo jeżeli, radca prawny na spotkanie Komisji Statutowej przyniósł wyroki sądu, które dotyczyły jednostek organizacyjnych, to jest zupełnie coś innego, tak? Organizacja pozarządowa jest zupełnie innym podmiotem i to z nią w tym momencie weszłam w relację. Czy jako prezes, czy obojętnie, czy jako radna, członek zarządu, to już nie ma znaczenia, tak? Tu możemy mówić o ewentualnie etyce czy nieetyce, ale tu mówimy o przekroczeniu paragrafu 24f, czyli czy działanie było przeze mnie prowadzone na majątku miasta. Nie, to stowarzyszenie prowadziło tamtą działalność, to stowarzyszenie na dodatek nie prowadzi działalności gospodarczej, a ja byłam tylko jedynym z podwykonawców. Batalia tak na dobrą sprawę się toczy o to, czy moment, kiedy ja wystawiałam fakturę stowarzyszeniu, a stowarzyszenie pozyskiwało środki z budżetu miasta, jest naruszeniem tego paragrafu prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. No to tutaj nie widzimy tej zależności, bo ja wchodziłam w relacje ze stowarzyszeniem. Nawet nie musiałam wiedzieć, tu byłam szefową, tak, stowarzyszenia, ale w innych sytuacjach ja nawet nie musiałam wiedzieć, że te pieniądze podchodzą z budżetu, tak, bo mamy mnóstwo stowarzyszeń na terenie miasta i każde inne stowarzyszenie mogłoby przyjść, poprosić o usługę, wystawiłabym fakturę na stowarzyszenie i by się okazało, że te pieniądze pochodziły z budżetu. My nie widzieliśmy właśnie tej zależności, że te pieniądze, które przejmuje stowarzyszenie, one nadal są w rozumieniu uchwały, ustawy pieniędzmi miasta. Dlatego to, że jest opisana faktura potem przez stowarzyszenie, że pieniądze pochodzą z dotacji, tak, pochodzą z dotacji, bo one z dotacji pochodziły. Tylko dla nas po prostu nie zachodził ten artykuł 24f, że wchodzimy w relację radna bezpośrednio miasto. Bo tak na dobrą sprawę weszło ja jako firma ze stowarzyszeniem. Ja myślę, że każdy ma prawo do wyrażenia własnego zdania. Tutaj część radnych, zresztą w trakcie komisji pewnie, tak, czuło się trochę zmieszanych, dlaczego to oni mają podejmować decyzje, które nie są oczywiste dla prawników, tak? Sama wchodzą relacje, koleżeńskie, nikt by się nie chciał znajdować w takiej sytuacji, ale myślę, że dobrze się skończyło, że sprawa trafi do sądu i niech sąd po prostu rozstrzygnie, jak tą uchwałę tak na dobrą sprawę interpretować. Myślę, że nie tylko moją, ale takich, skoro jest ileś tych wyroków sądu, to takie sytuacje, nawet w tym roku było ich też ileś, znaczy, że takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że nie przez to, że ludzie robią to celowo, tylko gdzieś tam popełniają gafy, czyli różnie interpretują przepisy. Znaczy, ja myślę, że dla sądu te przepisy nie będą skomplikowane, tylko ja nie wiem, nie znam się, nigdy w życiu nie byłam w sądzie, także nie wiem, ile czasu trwają takie procedury. Myślę, że to nie będzie tak długo. Ja bym chciała, żeby ta sprawa po prostu zwyczajnie była wyjaśniona, nie dlatego, że ja walczę tutaj z uporem maniaka o mandat radnej, tylko prowadzę stowarzyszenie. Po drugie, głosowało na mnie gro osób i tak zwyczajnie z czystej takiej ludzkiej lojalności uważam, że ten temat trzeba trzeba wyjaśnić, bo moja interpretacja może być błędna. Oczywiście nie ma ludzi, którzy się nie mylą, więc no, dlatego chciałabym, żeby to jeszcze zweryfikować w ten sposób. W sytuacji, kiedy Rada podejmuje działania, to wojewoda już jest potem pominięty, bo w sytuacji, kiedy by radni nie podjęli dzisiaj uchwały, czy by w ogóle nie chcieli się zmierzyć z tą sytuacją, to potem się zajmuje wojewoda i potem z powrotem wraca do Rady, wtedy obliguje Radę, ale w sytuacji, kiedy radni podjęli uchwałę, to w tym momencie odwołuje się do Sądu Administracyjnego. Czekam za informacją, czy faktycznie złamałam prawo, czy nie. No myślę, że w tej sytuacji, po takich bataliach i po tylu rozmowach, gdzie te głosy są naprawdę przeróżne, bo wypowiadało się w tej kwestii wiele osób, myślę, że powinnam to zrobić. Zwyczajnie, dla ludzi.
1: Mówiła Urszula Maciaszek tuż po zakończeniu głosowania radnych podczas ostatniej sesji Rady Miasta Konina.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna część informacji z Konina i okolic. Zaczynamy. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezeska Fundacji Podaj Dalej.
14: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka i to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie, właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie i wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt. A mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, no bo tutaj wiadomo, że po budowie, no to przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No, robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje i bardzo się z tego cieszymy. Mamy ogromną satysfakcję. No i dziękuję, że jesteście z nami w tych takich najważniejszych momentach. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność i to jest właśnie taki modelowy projekt na tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz z projektu 10.1 z Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, i ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne, ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami, takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, Lisek i Bisek, taki ważny dla nas też, bohater bajek dla dzieci, no bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
15: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. Przy ziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia. Słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku 4 takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz. Czyli mamy 4 takie segmenty, w których 3 mieszkania podlegają pod jeden salon wspólny. I tam następuje integracja. Tutaj właśnie jesteśmy w przykładowym salonie, gdzie jest ta taka ogromna powierzchnia z małym aneksem, gdzie będzie można sobie zrobić coś do picia, do jedzenia, telewizor, stół, wielki narożnik, czyli wspólna posiadówka. I obok tego salonu są 3 mieszkania dla każdego z uczestników. Znajdujemy się w dawnym Parku Dworskim. To jest bardzo stary park. Jest bardzo dużo zieleni tutaj. Z jednej strony mieszkańcy będą mogli obserwować Jezioro Wąsowskie, a z drugiej strony park. Także natura otacza nas zewsząd.
1: Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych. W ciągu kilku miesięcy ruszą prace związane z odwiertem geotermalnym w gminie Kazimierz Biskupi. Co ciekawe, na to kosztowne badanie gmina nie musiała wydać ani złotówki, ponieważ gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o tej inwestycji powiedzą nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Drzewiecki i wykonawca inwestycji.
16: Jeżeli chodzi o samą lokalizację, lokalizacja została tak dobrana, żeby nie zakłócała charakteru urbanistycznego samego Kazimierza Biskupiego, bo on będzie zlokalizowany obok Kazimierza, można powiedzieć, przy zwałowisku zewnętrznym odrywki Kazimierz w kierunku Nieświastowa, ale to dobrane zostało z tego powodu, żeby obsłużyć w przyszłości ewentualnie i zapewnić ciepło Kazimierzowi Biskupiemu, Kozarzew, miejscowości Kozarzew, dalej w Kozarzewku, no i oczywiście miejscowość Nieświastów, ale przede wszystkim do naszych terenów inwestycyjnych, które otworzyliśmy. Jak już tutaj wszyscy wiedzą, został już uchwalony plan ogólny. Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 hektarów pod inwestycje. Kazimierz, nasza gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Czyli południowa w kierunku tutaj Konina, czyli od miejscowości Władzimirów do granic z miastem Konina, jak i druga strefa ekonomiczna, jest to podział od miejscowości, a niebawem miasta Kazimierz Biskupi w kierunku granicy gminy Kleczew, gdzie oczywiście już trwają kolejne, będą inwestycje projektowe, to już można, bo wykonanie dokumentacji jest już to proces inwestycyjny. Będzie budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe, jak i rozmowy tutaj ze starostą konińskim, i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwane strefy północne inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi, i między innymi dalej w dalszej fazie obsługę komunikacyjnego nie tylko odwiertu, bo ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam już ciepłownia. Wiemy, że samo wykonanie odwiertu będzie trwało kilka lat, ale tu nie na tym rzecz polega, żebyśmy my zastanawiali się za kilka lat, co mamy robić, ale my już wiemy, w którym kierunku gmina Kazimierz ma iść. Szukamy inwestorów, mamy jednego, z którym rozmawiamy, żeby ten odwiert po prostu później wykorzystać. Jeżeli chodzi o samą miejscowość Kazimierz Biskupi, która jest największa na terenie naszej gminy, bo zamieszkuje nas tutaj 4000 mieszkańców, jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, czyli tutaj cała infrastruktura cieplika nie funkcjonuje, ale to ma swoje zalety i wady. Wadą to jest to, że trzeba będzie wykonać całą nową inwestycję, jeżeli by doszło do dostarczenia ciepła do obiektów budowy, no, do zabudowania mieszkalnych, ale plusem jest to, że przy budowie takiej infrastruktury jest to w ogóle nowoczesna infrastruktura, nie z lat 60., 70., która, no niestety, którą trzeba remontować, która ma bardzo słabą wydajność, bardzo słabe termoizolacje, a w przypadku, jeżeli dojdzie do budowy całego ciepłociągu, będzie to bardzo nowoczesne i wydajne na infrastruktura ciepłownicza, ale to jest już wiadomo melodia przyszłości. Skupiamy się na wykonaniu odwiertu i potwierdzeniu złoża, no i oczywiście dalszego potem wykorzystania. Ponad 19 milionów złotych. Mieścimy się w kwocie, którą dostaliśmy dofinansowanie tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
6: Panie Przewodnicząca, zarazem mieszkańcu gminy Kazimierz Biskupi, dumny mieszkańcu, bardzo ważna inwestycja dla rozwoju gminy pod względem gospodarczym. Poprosimy o Pana komentarz w tej sprawie.
17: Jak Państwo wiecie, a znamy się przecież z konińskimi mediami nie od dzisiaj, ja jestem bardzo proekologiczny i każde takie działanie, które zmierza ku temu, zawsze popieram i mnie to cieszy. Jak usłyszeliśmy, gmina już jest ekologicznie zaopatrzona w ciepło, nawet i po części w energię elektryczną, więc kolejna inwestycja, która zmierza do tej właśnie drogi, tego kierunku, bardzo mnie to cieszy. Słyszymy, że to ciepło po uzyskaniu pozytywnych odwiertów i wyników ich badań będzie skierowane dla przedsiębiorców, więc na pewno wszyscy na tym skorzystają. W tym przypadku będziemy szukać pieniędzy. Jeżeli te odwierty pokażą, że jest ta ciepła woda i można ją wydobyć i będzie to na odpowiedniej i głębokości, i odpowiedniej temperaturze, to na pewno będę szukał takiego wsparcia. Ale oczywiście Urząd Marszałkowski, WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, wspiera to, co się dzieje we Władzimirowie. To właśnie jest finansowane z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego, czyli WZDW. Jest w tej chwili przygotowywany projekt na ścieżkę rowerową już od Władzimirowa do Kazimierza Biskupiego. To będzie bardzo duża i trudna inwestycja, bo wiecie Państwo, jaki tam jest teren podmokły. Tam będzie musiało być palowane. Tam zupełnie jest inna technologia budowy. Sam projekt też musi kosztować. I tak się umówiliśmy z dyrektorem Katarzyńskim, że gmina sfinansuje projekt, na który został przeznaczony aż 600 tysięcy złotych. Także widzicie, ten projekt jest trudny i dlatego tak trzeba było za niego dużo zapłacić. i Urząd Marszałkowski, jeżeli dostanie projekt od gminy, to znów rozpisze przetarg i wybuduje tą ścieżkę rowerową dla gminy.
18: Arkadiusz Biedulski, firma Wall Drilling.
6: Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, na co mogą liczyć tutaj, no nie tyle mieszkańcy, ale przedsiębiorcy. Jaka woda może tutaj płynąć pod powierzchnią ziemi?
18: Zgodnie z projektem zakładany jest,

0: Im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, no to tym szybciej to uda się osiągnąć. Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. I tam ten problem też występuje, radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła. Wyjściowo jest to zaplanowane na 2620 metrów plus minus 10%. W tej chwili może nie chciałbym się wypowiadać dokładnie co do terminu, bo rzeczywiście tak jak już wcześniej powiedziałem, jest akumulacja prac, więc będziemy musieli to dobrze zaplanować. Umowa daje nam dość długi czas na realizację, więc zobaczymy. Natomiast sam proces zakładam, że potrwa około 5 miesięcy. Tak, od momentu wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wiertniczych. Natomiast same procedury to też trwają przygotowawcze około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgody. To, o ile dobrze pamiętam, to jest około 18 miesięcy od dzisiaj, od podpisania umowy.
1: Odwiert, jak powiedział nam wykonawca inwestycji, ma być gotowy w ciągu półtora roku. Mamy nadzieję, że NFZ odstąpi od pomysłu karania lekarzy POZ za niekorzystanie przez pacjentów z programów profilaktycznych. Apeluje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Chodzi o projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w podstawowej opiece zdrowotnej. Podczas konferencji prasowej dr Bożena Janicka przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Posłuchajcie.
2: Bardzo dużo ostatnio w zdrowiu się dzieje, dużo ustaw, dużo zmian. Czy na pewno to są bezpieczne dla pacjentów i dla placówek? Mamy do tego dużo wątpliwości. Niestety wymaga to dużej naszej aktywności, jeżeli chodzi o opiniowanie aktów prawnych i okazuje się, że jak widzimy końca nie ma. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponował zmiany do naszego funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie tak zwanych wskaźników jakości. Żeby była jasność, my nie mamy nic przeciwko jakości. Jakość w ochronie zdrowia jest podstawą. Tylko, czy na pewno tymi wskaźnikami są te wskazanego przez pana prezesa? No i forma, w jakiej chce zrealizować te wskaźniki. Zacznę od tego, co to ma być. Po pierwsze, mają być wskaźniki zależne od ilości wizyt i teleporad, wizyt domowych, wizyt ambulatoryjnych i teleporad w zależności od grup wiekowych. My jednoznacznie stwierdzamy, że to, czy jest to wizyta domowa, czy jest to wizyta ambulatoryjna, czy też teleporada, zależy tak naprawdę od pacjenta i od stanu jego zdrowia i potrzeby zdrowotnej. Nie widzimy tu jasności przełożenia na jakość to, że będzie wskaźnik mniejszy czy większy. Tym bardziej, że nie da się tego do końca ustalić, chociażby w przedziałach miesięcznych, bo inna będzie jesień, inne będzie lato, inna będzie ciężka zima. Dlatego uważamy, że ten wskaźnik jakościowy powinien podlegać ponownemu przeanalizowaniu. Drugą częścią to są wskaźniki jakości, gdzie lekarze POZ-u mają być karani za to, że pacjenci nie wykonują badań profilaktycznych, które są powszechnie ogłoszone. No z całym szacunkiem, lekarz POZ-u może informować, może zalecać, może namawiać, natomiast nie ma możliwości przymusu pacjenta do zrobienia czy mamografii, czy kolonoskopii, czy cytologii u kobiet. Dzisiaj i my mamy być za to karani. I to jest kolejny, trzeci etap, na który my się nie zgadzamy. Są to nowe parametry wprowadzane na koniec roku i zamiast za jakość płacić, rozliczać dodatkowo, mają być pomniejszone nasze dochody o 5, 10, 15%. Nie rozumiemy, jak to ma działać w stosunku do obecnych umów. Dzisiaj robimy coś źle, robimy coś niejak. W każdym razie uważamy, że nie wolno karać za jakość, a wręcz przeciwnie, za jakość należy nagradzać. A jakością, którą my dzisiaj widzimy, to jest jakość badań dodanych w naszych placówkach. To są fotometry, termometry, to są aparaty USG, to są spirometria, to jest mnóstwo rzeczy, które robimy. To jest jakość w POZ-cie.

0: placówki, które dzisiaj daleko odbiegają, od lat 90. są wyremontowane, mają windy, mają podjazdy, mają wszelkie zabezpieczenia, toalet dla niepełnosprawnych. To jest jakość naszego placówek POZ-u. Niemniej, w związku z tym, że prezes stawia na badania profilaktyczne, my na nie stawiamy od lat, apelujemy do naszych pacjentów o przyjrzenie się swojemu wiekowi, swojemu stanowi, przejrzenie swoich badań diagnostycznych i jednak podjęcie działań w zakresie profilaktyki. Tak jak wskazujemy, zaczynamy od mojego zdrowia. Nowy produkt od zeszłego roku, bardzo potrzebny, bo od 20 roku życia, czyli obejmuje tą grupę pacjentów, którzy dotychczas byli traktowani po macoszemu, bo od kilku lat było 40+, natomiast tak naprawdę ten przegląd techniczny powinien się zaczynać po 20 roku życia. Dlatego zachęcamy wszystkich powyżej 20 roku życia o zgłaszanie się do swoich lekarzy POZ-u celem wykonania mojego zdrowia. Jest tam zarówno badania ogólne morfologii, cholesterolu, tarczycy, kreatyniny, czyli badamy bardzo przekrojowo, laboratoryjnie, ale również pomiary parametrów, czyli waga, wzrost, BMI, tutaj kwestia ciśnienia, kwestia ewentualnie palenia tytoniu lub niepalenia. Czyli jest to taki przegląd techniczny. Ma się on odbywać co 5 lat. Dzisiaj apelujemy do naszego społeczeństwa, badajmy się, bo zawsze zasada święta, lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejne badania, które na dzisiaj, na które stawia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest rak jelita grubego. Oczywiście tu wykonanie kolonoskopii jest podstawowym badaniem do wykrywania. Jak powszechnie zostało to już wielokrotnie zgłaszane, wszyscy pacjenci pomiędzy 50 a 65 rokiem życia powinni taką kolonoskopię raz na 10 lat zrobić. Oczywiście mamy tu wyjątek dla pacjentów z wywiadem obciążonym. Tu już od 40 roku zalecamy tą kolonoskopię. Bardzo ważne kolejne badanie to jest cytologia. Kobiety, bijemy na alarm. Cytologia ma być robiona od 20 roku życia. Nie później niż od 24 roku życia. W tej chwili od sierpnia mamy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nowy program, tak zwany test HPV-HR. To jest pobierana tak zwana cytologia płynna, gdzie najpierw się wyklucza wirusa brodawczaka, a jeżeli on niestety jest, z tego samego pobranego materiału wykonuje się już całą cytologię i podejmuje się dalsze działania. Oczywiście przy tym raku szyjki macicy należy też bić na alarm o szczepienia przeciw HPV. Tu walczymy, żeby to szczepienie dla dzieci i młodzieży po pierwsze było bezpłatne, nie tylko do 14 roku życia, to jest znowu. Podjęliśmy działania, żeby ta szczepionka 9-walentna, nie wymieniam nazwy, była dostępna do 18 roku życia, bezpłatna dla wszelkiej młodzieży, nie od 9 do 14, do 18, a później zniżkowo 50% zniżki poprzez aptekę. Zachęcamy szczególnie rodziców, chłopców i dziewczynek do szczepienia przeciw HPV, przeciwko nowotworom głowy, szyi i również narządów płciowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest mammografia. Kobiety żyjemy na szczęście coraz dłużej, ale pamiętajmy, że guzy piersi występowały i występują. To, co jest bardzo istotne, oczywiście również przy innych nowotworach, bardzo się zmieniła diagnostyka i terapia. Wczesne wykrycie nowotworu piersi jest w 100% wyleczalne. Podobnie jak nowotwór jelita grubego. Podobnie jak uchwycona zmiana w drogach rodnych. Dlatego tu zachęcamy do badań. Już nie ze względu na NFZ, bo na razie nie wyrażamy zgody na obciążanie nas minusowym kątem, jeżeli chodzi o jakość, którą mamy zapewnić. Oczywiście jest jeszcze więcej programów. Tu trzeba powiedzieć o programie nikotynowym, albo raczej antynikotynowym, gdzie tu bezwzględnie należy podjąć walkę z palaczami. Niestety, podobnie jak palenie tytoniu, palenie tak zwanego e-papierosa, sieje spustoszenie w płucach. Tu mówimy o płucach popcornowych. Niestety historia, która się powtarza, uszkodzenie wielonarządowe naszego organizmu. Oczywiście w ostatnich latach trudno nie mówić o gruźlicy. W tej chwili jest o niej głośno. Kolejne przypadki, niestety warszawski przypadek około 2 tygodni temu, gdzie w przedszkolu stwierdzono gruźlicę. Oczywiście problem szczepień noworodków, który tutaj został bardzo zachwiany i myślimy, że z czasem to się wypracuje. Niemniej gruźlica jest takim programem, który też kaszlący dziadek, kaszląca starsza osoba i przegląd środowisk, gdzie mogłoby być dojść do nadkażeń, jest bardzo ważną częścią podstawowej opieki zdrowotnej. Te programy są u nas zalecane, nie są u nas wykonywane, dlatego my promujemy, zalecamy, żeby Polki i Polacy naprawdę dbali o swoje zdrowie, poczynając od mojego zdrowia, poprzez programy profilaktyczne wykonane we wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia placówkach. Zdrowie jest najważniejsze. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: NFZ szuka pieniędzy.
0: Jest to bardzo przykre, bo POZ, no dzisiaj moja stawka miesięczna na pacjenta to jest 19,80 groszy. Plus potem są przedziały wiekowe, które to troszeczkę dźwigają. I dzisiaj dla mnie takim samym szokiem to było, jak przeczytałam zarządzenie, że za brak programów nie zapłaci mi się 100% mojego populacji, tylko odejmie mi się 95%, za drugi 10% mi się odejmie. Także jak mi to podejmują, to mi z dzisiejszej puli może zostanie 80% środków finansowych. I nasze pytania, zresztą pytań jest dużo więcej. Jak można mnie karać za programy profilaktyczne całej populacji, na przykład za cytologię, która obowiązuje od 24 roku życia. No nie obowiązuje u wszystkich, u całej populacji. A jeżeli wskaźnik będzie niski, no to ja dostaję nie za populację kobiecą, za całą populację 5% mniej. Skandaliczny, powiem krótko, skandaliczne podejście do jakości. To nie jest jakość, to jest wprost szukanie pieniędzy, tylko nie takim kosztem, bo POZ w tych programach profilaktycznych to są te programy, które są robione na zewnątrz. Tak jak pani redaktor mówi, kolejki do normalnej kolonoskopii to jest pół roku i jeżeli mamy cokolwiek. Natomiast tu w programach to są kilkumiesięczne oczekiwanie. Ja kiedyś usłyszałam, że skoro to jest nagły, nie nagły, to może poczekać. No to po co to robić, żeby ten pacjent nawet zapomni za te 3 miesiące, że on ma tam jakąś kolonoskopię ustaloną, tak? No to jest jakieś dziwne podejście dzisiaj do profilaktyki i do jakości. Ja wiem, że jest ustawa o jakości. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek wprowadzić tak zwane wskaźniki jakości. Ale po pierwsze jest to nowum, czyli na plus. Czyli jak zrobię, przekonam pacjentów, przekonam wszystkich, rozumiem, dostaję premię, a dzisiaj dostaję karę, dostaję mandat, tak? Na ten moment nie ma na to zgody, dlatego jest nasza konferencja, dlatego opublikowaliśmy to wszędzie i przekazaliśmy wystąpienie nie tylko do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie tak powinna wyglądać walka o profilaktykę. Ba, a co z odpowiedzialnością pacjenta? Jak to jest, że robimy sterty ankiet Moje Zdrowie, pacjent nawet tą ankietę zrobił, ja już mam taki gruby segregator od zeszłego roku, a się nie zgłosili do dzisiaj. Jaka jest wiedza, jakie jest podejście do własnego zdrowia? Ja na bazie tego, co dzisiaj nam NFZ proponuje, tak samo bym proponowała ubezpieczenia zdrowotne. Pacjent w momencie mamy stawkę ubezpieczeniową, ale jak zrobi sobie badania, odhaczy się, nie pali papierosów, pilnuje się, niech ma mieć tą składkę mniejszą. Tak powinno być. Nie ten chory płaci więcej, ale mniej ten, który się stosuje do leczenia. I tu, jeżeli będzie wysoki wskaźnik wykonania, to znaczy, że faktycznie personel stanął na rzęsach, bo to nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, to są położne, to są nasi opiekunowie medyczni, bo dzisiaj kadra bywa bardzo różna w placówkach, to znaczy, że przyniosło to efekt. Ale karanie, żebym ja miała mniej niż teraz, to co ja mam robić mniej w mojej przychodni, bo będzie mniej faktycznie środków finansowych.
2: Mówiła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z regionu. Zostańcie z nami. Uczniowski klub sportowy Smecz Konin to klub szachowy, mający swoją siedzibę w Koninie. Zrzesza zarówno dzieci, jak i młodzież, ale również i dorosłych.
5: Krzysztof Szatkowski, prezes UKS Smecz Konin.
4: Jesteśmy na treningu, młodzi ludzie grają w szachy. Dlaczego oni tutaj przychodzą? Po co oni tutaj przychodzą?
5: No to by chyba trzeba było zapytać tych dzieci, tak? Dlaczego nie, to młodzież, dlaczego przychodzą, ale myślę, że przede wszystkim dlatego, że lubią swoją dyscyplinę, lubią to grać, lubią rywalizować, no i chyba chcą się rozwijać. Często rodzice przychodzą, właśnie mówią, a bo byśmy chcieli, żeby medale zdobywali, powiedzmy, żeby to dziecko zdobywało medale, to ja zawsze tłumaczę, słuchajcie, ale co jest sukcesem miarodajnym? Medal? Fajnie, ale samym sukcesem jest to, że te dzieci umieją grać w szachy, że umieją rywalizować, mają kolegów, koleżanki w całej Polsce, na całym świecie praktycznie, bo jeżdżą na takie zawody i to jest fajne. I to jest fajne, że się rozwijają, a że to są szachy, czy to będzie piłka nożna, czy koszykówka, no to myślę, że oni znaleźli drogę w szachach po prostu.
4: Częściej przychodzą tutaj z własnej inicjatywy, czy jednak rodziców?
5: Myślę, że na początku rodzice. Myślę, że społeczeństwo podchodzi do tego tak, że fajnie jakby dziecko umiało grać na jakimś instrumencie, dodatkowo fajnie jakby umiało grać, powiedzmy, w jakąś taką grę logiczną. Chodzi o rozwój dziecka. Ja tak podchodzę, zresztą jak mamy dzieci, to też tak podchodzimy na różne takie, że tak powiem, wypychamy te dzieci, niech próbują. Także pierwsze jest otwarcie takie, myślę, rodziców, ale bardzo szybko dzieci przejmują inicjatywę i często jest tak, że później rodziców mówi, a nie chce mi się, ale no dla dziecka jeździmy na te zawody, na te treningi, także później już dzieci, tak.
4: Czy każde dziecko nadaje się do tego, żeby grać w szachy?
5: Każde powinno spróbować. Niestety nie każdy się nadaje. Czasem jest problem, no ja powiem szczerze, mam takie trzy imiona, które w życiu bym nie dał imion, bo był Borys, który miał takie sytuacje, że potrafił wyjść do toalety i podpalić papier toaletowy. Zdarzają się różne dzieci, bo on chciał, żeby straż pożarna przyjechała, tak? Ale to powiedzmy, rocznie mamy gdzieś koło 300 dzieci, no to są takie jednostki, tak? Są takie jednostki, ale większość i duża większość się nadaje i każdy powinien spróbować. No ale mówię, to też trzeba zwrócić, nadaje się. Chcemy, żeby te dzieci grały, ponieważ chcemy, żeby one umiały analizować, myśleć, ta wyobraźnia przestrzenna im pomagała, koncentracja. Zresztą sama pani widzi te dzieci, jakie one są w miarę spokojne i one z nauką nie mają kompletnie problemów.
4: Jakie musi mieć cechy dobry szachista?
5: Dobry szachista musi umieć przeanalizować, czyli ten analityczny rozum jak najbardziej. Musi umieć się wyciszyć, ponieważ to jest jednak mimo wszystko gra indywidualna i partie trwają takie już klasyczne, dłuższe, to nawet po 5-6 godzin i niestety podczas partii są różne kryzysy. A to sami się w głowie wyzywamy, jak ty, że tak powiem, taki zagrałeś, jak mogłeś tego nie widzieć? To trzeba umieć przeanalizować, trzeba umieć poradzić sobie z tym. Także na pewno analityczny rozum, umiejętność przewidywania, tak, takie rzeczy.
4: Cierpliwość?
5: Przydaje się. Chociaż miałem chłopca, który zdobywał swego czasu medale Mistrzostw Polski, był świetnym szachistą i tata sam stwierdził, że on jest zdziwiony, że on gra w szachy, bo jak przyszedł do pierwszą klasę, jak był w pierwszej klasie, to on nie usiadł przy szachownicy, on na stojąco i cały czas dreptał. No i przeciwnika, no graj szybciej i wręcz poganiał, tak? Ale przydaje się, tak, to na pewno jest łatwiej.
4: A taka umiejętność też twarzy pokarzysty?
5: No, przydaje się. Przydaje się. Szachiści na przykład bardzo dużo grają w pokera i bardzo dużo szachistów gra, jest dobrymi pokerzystami. Ale to znowu tak, twarz jak najbardziej, ale ta pamięć, tak? W pokera niestety też trzeba liczyć, trzeba umieć zapamiętywać pewne sekwencje procentowe i szachiści też grają w pokera. Ale znowu ta młodsi szachiści, moje pokolenie, jak jeździliśmy na zawody szachowe, to dla rozrywki graliśmy w bryża. To inna gra.
6: No, trochę chyba mało mająco wspólnego z szachami, ale...
5: Trzeba liczyć, tak. Trzeba umieć... No, tam się też liczy w brydża.
6: No właśnie, w szachach się liczy?
5: Dużo się liczy.
6: Niech pani ale czemu?
5: Niech pani zobaczy, ile tam się dzieje. Tam jest tyle... Tu naprawdę jest potęga. To co się dzieje, to jest... Nie każdy to widzi. Każdy widzi, powiedzmy, ci, co nie grają, widzą figurki. O co tam chodzi, tak? Przedstawia jedne drewniane figurki, coś tam. Ale naprawdę, naprawdę tam się dzieje. Umiejętność przeanalizowania. Każda figura chodzi inaczej i trzeba naprawdę przeliczyć to wszystko.
6: No właśnie dla mnie takiego kompletnego laika, no to są jakaś plansza, takie pioneczki ładne, które tam stoją, różne, kolorowe. Są też jakieś kolekcjonerskie pewnie szachy, które kupują tacy już wytrawni szachiści. Ale generalnie, gdyby pan mnie jako takiemu laikowi miał przedstawić, jak to się gra w te szachy?
5: A to mamy takie historyjki, na przykład, tak jakbym pani tłumaczył, ale przedstawię, jak przedszkolakom mówię, powiedzmy. To jest takie wojsko. Jest jedna armia i druga armia. I są figurki, tak jak grali kiedyś w zamkach w średniowieczu. To tak samo u nas są. Jest król, jest jego żona królowa, czyli nasz hetman. Są konie. Na koniach jeżdżą rycerze, czyli nasze gonce. Są łucznicy, którzy stoją na wieżach, także te wszystkie postacie z zamku występują w szachach. Są gierymkowie, czyli nasze pionki, które jak dorosną, mogą zamienić się później w postacie większe. Dzieciom trzeba opowiedzieć bardziej właśnie w formie bajki, w formie jakiejś historii. One ją dużo łatwiej zapamiętują, wtedy gdzieś ten przekaz jest dużo inny wtedy. I ja taką formę mam. Także pani też bym tak to tłumaczył. Jest.
6: Nie wiem, czy bym złapała, ale okej. Okay. Ale co fajnego tutaj, będąc na tym treningu, widzę, że właśnie te dzieciaki są mocno zaangażowane w tą grę faktycznie i też nie rozpraszają się telefonami, bo to w dzisiejszych czasach to jest, myślę, takie bezcenne też.
5: Mm-hmm. Nie używamy telefonów w tej chwili tutaj na zajęciach. Nie są nam potrzebne po to, żeby grać w szachy. Chociaż telefony, czy te, no tak jak mówię, no programy mamy wszyscy w telefonach i są programy szachowe również w telefonach, które czasem pomagają. Pomagają przy analizie, ale to one wspomagają, powiedzmy. Ale w samym treningu w tej chwili nie są nam potrzebne. Także one grają ze sobą.
6: Czyli te dzieciaki nie narzekają na to, że nie mają przez ten czas treningu, generalnie pan tutaj widząc, nie ma tu gdzieś tam, że ktoś patrzy po plecaku na przykład, co tam się w telefonie dzieje?
5: No ja nie zauważyłem, żeby musieli zerkać sobie, jakoś zadowalać się innym, czy czasem z telefonem. Myślę, że mają tutaj kolegów i mogą rywalizować na szachownicy, niekoniecznie z telefonem.
6: Bo to jest też pewnego rodzaju rywalizacja. Czy oni się lubią jako koledzy, czy bardziej rywalizują ze sobą?
5: Myślę, że w każdej dyscyplinie, mimo że jest rywalizacja, jest też przyjaźń. I ja uważam, że oni się lubią. Naprawdę, oni jeżdżą po tylu zawodach po całej Polsce i naprawdę, mimo że rywalizują, ale też czy ze sobą, czy z innymi zawodnikami z innych klubów, ale ogólnie chyba się lubią.
6: Dużo klubie. Kiedy powstaliście i ile na chwilę obecną liczycie członków?
5: Sekcja szachowa powstała w 2008 roku. Czyli prawie 20 lat temu. W tej chwili mamy około uczestników, którzy uczestniczą do nas na zajęcia. Systematycznie jest około 80 dzieci. Są to różne grupy. Czy tutaj mamy grupę starszych, mamy przed chwilką, mieliśmy właśnie pierwszą, drugą klasę podstawówki, mamy też grupy przedszkolaków. Ogólnie prowadzimy sekcję właśnie szachową w klubie, ale też prowadzimy czy to w przedszkolach na terenie Konina, czy w szkołach podstawowych na terenie Konina. I tam mamy też bardzo duże zainteresowanie. A powiedzmy ci, co chcą coś więcej, typu wyjazdy na turnieje, bo często to, co mówiłem, sama gra w szachy jest dodatkiem do naszej edukacji, a ci, co chcą więcej coś, no to już wtedy przychodzą do klubu i to jest właśnie tak gdzieś tak ta liczba około 80 osób.
6: Najmłodszy szachista ile ma?
5: Najmłodszy szachista ma 3,5 roczku.
6: Tak. Niemożliwe.
5: Tak, ale no teraz już jest starszy, ale jak przyszedł do mnie, jak miał 3,5 roczku, pamiętam taki telefon był od jednego rodzica, że słyszał, że mamy grupę przedszkolaków i chciałby syna przeprowadzić. No i taka wstępna diagnoza, no czy dziecko umie grać, czy tak, dziecko gramy, już gramy, wie co to jest szachmat tutaj i na końcu mówię, a ile syn ma lat, nie? No właśnie skończył 3,5 roczku. Ja tak, ale naprawdę umie grać? Naprawdę wie, co to jest szachmat? Tak, tak, my gramy. Odłożyłem telefon i taka, każdy swoje chwali, wiadomo, tak? Przyszedł po tygodniu, proszę mi uwierzyć, geniusz niesamowity, tak? Umiał grać w szachy, grał i bardzo dobrze grał. Grał z 5-latkami, czy z 2 lata starszymi dziećmi, rywalizował i świetnie sobie radził, naprawdę.
6: Czyli to jakiś geniusz szachowy.
5: No był bardzo mądrym chłopcem. W wieku 5 lat nauczył się czytać. O, taka historia właśnie, to też z innym chłopcem taka sytuacja. Dla mnie to było śmieszne. Później jak, że tak powiem, przemyślałem temat, to rzeczywiście miało to sens. Mamy różne zadania na zajęciach szachowych, czy to na kartkach, czy tak jak tutaj na szachownicy rozwiązują. I była taka sytuacja, jeden chłopiec dostał zadanie szachowe i siedzi i nie rozwiązuje tego zadania, tak? Mówię, no Adaś, no ale no co, czego nie rozumiesz, nie? On siedzi, aż praktycznie łzy mu się pokazały w oczkach. Mówię, no Adaś, no przeczytaj, tylko wystarczy polecenie przeczytać. Ale ja nie umiem czytać. I tak, on miał 6 lat i tak wtedy, a no tak, to, że umiesz grać w szachy, to nie znaczy, że musisz umieć czytać. I dopiero mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Okej, zaczął rozwiązywać zadania.
6: Czyli w szachy szybciej dzieci grają niż umieją czytać?
5: Tak, tak, tak, zdarza się.
6: No dobrze, mówiąc o sukcesach, bo macie na swoim koncie wielu szachistów, którzy osiągają sukcesy naprawdę na takim mega wysokim poziomie. Jednego znam.
5: Jednego pani zna, tak, jest to Janek Klimkowski, który zdobywał medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Polski, wicemistrz świata do lat 16, brązowy medalista do lat 18, także sukces niesamowity. Mamy zawodników, którzy, Piotrek Śnichur, który też swego czasu medale Mistrzostw Polski zdobywał. No mamy te sukcesy. Mamy te sukcesy, cieszymy się. Chociaż ja zawsze powtarzam, że nie jest ten wynik najważniejszy. Nie to jest naszym celem, żeby to dziecko było, zdobywało medale. Ono, że umie grać w szachy, że umie analizować, umie sobie poradzić z porażkami, bo to też jest bardzo ważne. Nie każdy umie sobie poradzić z porażkami, czy to wśród dzieci, czy później wśród dorosłych. A to, że umie sobie przejść taki etap, to już jest sukces. Naprawdę to, że dziecko umie już grać w szachy, to powinniśmy się cieszyć.
6: No i że chce grać.
5: No i że chce grać, tak, to też. Na przykład tutaj już tak wcześniej koledze opowiadałem, nasz wychowanek Aleksander Dziewa jest koszykarzem, gra w kadrze Polski w kosza i w tej chwili w Benfice Lizbona też rywalizuje. I świetny szachista, bardzo miał duży potencjał do tego, żeby zdobywać medale Mistrzostw Polski, no ale jak przyszedł w gimnazjum, nie mieścił się w futrynie, to rzeczywiście musiał trafić na kosza też, ale on do dzisiaj gra w szachy, do dzisiaj rywalizuje i on sam mówi, że niektórzy sportowcy właśnie, a to słuchawki, muzyka, żeby się odstresować, a on partyjka szachów. Potrafi sobie zagrać i w tej chwili, mimo że ma prawie 30 lat i rywalizuje na bardzo wysokim poziomie w kosza, on partyjkę szachów przed jakimś tam meczem i odstresowuje się w ten sposób.
6: No właśnie zabrał mi pan myśl, bo chciałam powiedzieć, że to pewnie też gdzieś tam wpływa na takie uspokojenie, na takie odstresowanie. Niektórzy czytają książki, a niektórzy może grają w szachy.
5: Dokładnie. Tak to jest, właśnie. Niektórzy rozwiązują krzyżówki, niektórzy coś tam, tak. A ci nasi wychowankowie grają w szachy po prostu.
6: Może to też jest dobre rozwiązanie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
4: Klub regularnie startuje w drużynowych, jurorskich i seniorskich ligach. Jakie grzyby znajdziemy w konińskich lasach i co zrobić, żeby w czasie grzybobrania się nie zgubić, o tym rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
7: Faktycznie mamy cały przekrój grzybów. Teraz jeszcze jest troszeczkę za sucho. No, na naszym terenie jeszcze musimy się troszkę powstrzymać od tego głównego wysypu, ale jeżeli chodzi o grzyby, to no, na pewno prawdziwki, czyli ten taki najlepszy ze wszystkich grzybów, najbardziej aromatyczny, ten, na którego wszyscy czekają i nawet jeden taki grzyb to jest dla nas naprawdę super odkrycie i super znalezisko. Mamy podgrzybki. tak zwane czarne łebki na tym terenie nazywane, ale to są takie bardziej drzewosany sosnowe, takie ubogie, to są nasze leśnictwo południowe, czyli brzeźno, kowalewek, tam najczęściej możemy je znaleźć. Jeżeli chodzi o prawdziwki, no to musimy się przenieść w takie bardziej bogate lasy, chociaż tam też się zdarzają, to nie jest tak. Jeżeli z prawdziwkami jest ten problem, że jeżeli wiemy, gdzie one są, to one tam będą, ale wybrać się do lasu i w ciemno szukać prawdziwków, to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby coś znaleźć. Jest nasze leśnictwo Bienisze, gdzie możemy znaleźć, jest leśnictwo Brzeźno, co prawda trochę uboższe, ale na takich lepszych fragmentach też są prawdziwki. Oczywiście szukamy ich tam, gdzie jest, nie wiem, jakaś trawa. Widzimy, że tej wilgoci jest więcej. Jeżeli chodzi o podgrzybki, te czarne łebki, no to one uwielbiają takie miejsca, gdzie jest dużo mchu, gdzie jest praktycznie lita sośnina i ładnie wyglądają. Teraz bardzo duży wysyp jest na przykład kani, z której robimy kotlety w panierce. Tego jest naprawdę bardzo dużo wszędzie, każdy może znaleźć. Maślaki. Nie wszyscy zbierają maślaki, ja na przykład uważam, że maślak jest bardzo dobrym grzybem, to jeżeli chodzi o jakieś młodniki sosnowe, czy takie młodsze drzewostany sosnowe, tego na pewno znajdziemy bardzo dużo. Jak znajdziemy już takie miejsce, gdzie są te maślaki, to zbieramy bardzo dużo tego. Jest trochę z nimi zabawy, ale bardzo dobry grzyb. Słyszałem ostatnio, że jest bardzo dobra zupa grzybowa z suszonych maślaków. Nigdy nie próbowałem, ale podobno jest rewelacyjna. Co jeszcze możemy znaleźć? No możemy znaleźć takie, nie wiem, standardowe grzyby, jak na przykład kozaki. Przeważnie kozaka brzozowego, czyli taki brązowa czapeczka z białą, nakrapianą nóżką. Możemy teraz znaleźć, pojawiły się borowiki ceglastopore. To jest niski grzyb, bardzo taki twardy w budowie, o kolorze cegły, taki czerwony, coś takiego. I naprawdę trudno go z czymkolwiek pomylić. Podobno pojawiły się, to prawda nie w naszym nadleśnictwie, ale tak zwane borowiki amerykańskie. One są na długiej nóżce z małą czapeczką. Nie wiem, nie próbowałem, zbierałem, ale to zupełnie w innym miejscu, bo to na Pomorzu też się pojawiły. Pojawiły się szmaciaki, czyli siedzuń sosnowy, nazwany jest baranią głową. Wygląda to taki chropowaty grzyb. On nie ma typowej czapki.
8: Tak, jak kalafior trochę przypomina.
7: Taki kalafior w lesie. Bardzo dobry, pyszny grzyb. Naprawdę usmażony na maśle z dodatkiem cebulki. Smakuje jak mięso. Można go panierować tak samo jak kalafiora. Także postaci mnóstwo do zużycia. No bo na chwilę obecną to są takie te pojedyncze grzyby. Fajnie wybrać się na spacer, fajnie pochodzić po lesie, ale no nie spodziewajmy się tego, że nazbieramy nie wiadomo ile grzybów. No my nie jesteśmy takim regionem Polski, gdzie tych opadów jest dużo, bo nie jesteśmy ani Pomorzem, ani górami. Każdy coś zbierze. To nie jest tak, że pójdziemy do lasu i nic nie znajdziemy, tylko czasami nasze jakby oczekiwania są nieadekwatne do tego, co znajdziemy w tym lesie, no bo warunki są takie, a nie inne.
8: A korzystając z okazji, jeszcze zapytam, jeżeli chodzi o te grzyby, no to wiadomo, czasami mamy takie nieznane gatunki, o których tutaj pan wspomniał, a w związku z tym chyba warto wtedy na przykład upewnić się, czy rzeczywiście zebraliśmy właściwy grzyb, chociażby mowa tutaj na przykład o tych sowach, kaniach, prawda, żeby nie pomylić z muchomorem sromotnikowym.
7: Tak, to znaczy zasada na grzybobraniu to jest tak ze wszystkimi, nie wiem, grzybami, z roślinami. Jeżeli czegoś nie znamy, to tego nie zbieramy. Ja na przykład osobiście nie zbieram grzybów blaszkowych. No nie mówię o kani, no bo ona, no... Jeżeli ktoś nie czuje się wprawnym grzybiarzem, ma jakieś wątpliwości, to zostawmy tego grzyba. Lepiej jeden grzyb mniej w koszyku niż jeden za dużo. Więc albo jesteśmy pewni na 100%, a nawet jeżeli mamy cień wątpliwości, to nie zbierajmy tego, naprawdę. Fajnie jest wybrać się na to pierwsze grzybobranie, czy tam któreś z rzędu, z jakimś grzybiarzem, który się na tym zna. Po pierwsze, no... On pokaże nam te miejsca, gdzie najłatwiej jest znaleźć te grzyby. No, z grzybiarzem jest tak z wędkarzem. No, nikt nie zdradzi swoich najlepszych miejsc, ale no, te takie poboczne no, zawsze nam pokaże i już się jakby opatrzymy. Jeżeli się opatrzymy z tymi grzybami, to później nam się wydaje, że no, no jak można było te grzyby pomylić. Tak? Ja na przykład często słyszę pytanie, stwierdzenie, że ja nie zbieram kani, bo je łatwo pomylić z muchomorem sromotnikowym. Ale ja na przykład nie potrafię sobie wyobrazić, jak można to pomylić. To są tak dwa różne grzyby, tak zupełnie inaczej wyglądające. Nie wiem, tak samo jest z rydzami. Jeżeli ktoś już raz zbierze, zobaczy, jak to wygląda, to nie pomyli. No, po pewnym czasie po prostu nam się wydaje, że no, to jest oczywiste, że ten grzyb wygląda tak. Ale naprawdę, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to możemy, nie wiem, udać się do stacji sanepidu. Możemy podjechać do nadleśnictwa, zapytać jakiegoś leśnika. No my też się nie znamy na wszystkich grzybach, bo to nie jest tak, że no, tych grzybów jest mnóstwo. Każdy zbiera jakieś tam upatrzone sobie jakieś znane gatunki. Ale też zawsze tam pomożemy. Nawet mały, zwykły, kieszonkowy jakiś tam atlas grzybów, to już nam też bardzo ułatwi. Ale jak już jesteśmy w lesie, to też należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i o tym, jak się do tego lasu wybrać. No bo nie wybieramy się do lasu na zasadzie spacerów w krótkich spodenkach, tak, w jakichś japonkach, tak, tylko załóżmy długie buty. Więcej narzekania niż tych grzybów w koszyku, no bo ktoś się wybrał jak na spacer po łące. Nie, do lasu idziemy ubrani w długie spodnie, tak, długi rękaw, w buty z wysokim stanem. Ja wiem, że pogoda jest taka, że zachęca do takich spacerów a la późnoletnich, ale to cały czas jest las. No, trzeba pamiętać o tym, że tam są, nie wiem, są rośliny, które mogą nas podrażnić, są zwierzęta, które mogą nam zrobić krzywdę albo, nie wiem, no, nie wiem, wystraszyć nawet, tak? Mało tego, chodzimy po lesie, są korzenie, są jakieś gałęzie, są kamienie, no to dbając o własne bezpieczeństwo, no to naprawdę ten spacer po lesie będzie takim przyjemnym spacerem. I jak wybieramy się do lasu, no bo nie wszyscy mieszkamy przy lesie, więc jakoś tam musimy się dostać. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać jakimś takim zbiorowym transportem, czy jak jedziemy na grzyby, to nie, że jedziemy na 5 samochodów, tak, każdy w tym, tylko, nie wiem, umówmy się z sąsiadem, sąsiadką, nie wiem, przyjacielem, że pojedziemy na przykład wszyscy. Po pierwsze, będzie to bezpiecznie, bo jeżeli byśmy się przypadkiem zgubili, no to jesteśmy jakby w zasięgu wzroku, czy przynajmniej słuchu. A oprócz tego, no nie niszczymy tak przyrody, tak, to ten samochód też musimy gdzieś zostawić. Nie zostawiamy oczywiście go na drodze, no bo blokujemy przejazd. Przez to, że nie ma opadów deszczu, dalej jest zagrożenie pożarowe. Więc na tych wszystkich drogach one są wykorzystywane też do PPOŚ. W związku z tym, jakby wybuchł gdzieś pożar, no to ten samochód grzybiarza będzie blokował dojazd i może dojść po prostu do tragedii. Więc są wyznaczone miejsca, gdzie można zostawić ten samochód. Miejsca postojowe, gdzie bezpiecznie zostawimy samochód i przejdziemy się na ten spacer z tamtego miejsca. Nie blokujemy wjazdów na drogi leśne, ani w ogóle na żadne drogi. No trzeba po prostu zdroworozsądkowo do tego przejść, że ktoś tędy będzie chciał przejechać, tak? A my pójdziemy na spacer, czy na to grzybobranie na 2-3 godziny, no i w tym czasie może się wszystko wydarzyć. Wiadomo, że nasz samochód może doprowadzić do tego, że jest pożar. Oczywiście w lesie nie rozpalamy ognia. To już powtarzam to tyle razy, że to już jest chyba oczywiste. I nie palimy wyrobów tytoniowych. Tak? Bo od tego wszystkiego może się zająć las i powstać pożar. Już nie mówię o tym, że nie można śmiecić, czyli to, co zabieramy do lasu. No bo oczywiście do lasu, jak się wybieramy, to ja mówiłem o ubraniu, ale też musimy zabrać ze sobą, nie wiem, jakąś małą buteleczkę wody. Naładowany telefon komórkowy. Fajnie wziąć jakiegoś powerbanka, no bo w lesie przez to, że często gubimy zasięg, to ta bateria jakby szybciej się zużywa. Więc powerbank na pewno tak. Jakaś latareczka. Nawet jeżeli wychodzimy rano, weźmy, wrzućmy jakąś naprawdę cokolwiek, coś, co daje źródło światła. Fajnie jest i to się sprawdza, jeżeli jedziemy w jakieś miejsce, to żeby sobie wejść na stronę nadleśnictwa, sprawdzić, jakie jest to nadleśnictwo, jakie leśnictwo, spisać sobie numer do leśniczego lub do kogokolwiek z nadleśnictwa, bo w momencie, kiedy, nie wiem, zgubimy się w tym lesie, tak? No to nawet jak zadzwonimy do rodziny, czyli do tych, co mamy kontakty i powiemy, że nie wiem, stoimy przy sośnie czy tutaj, to trudno to zlokalizować. No my z racji tego, że w tym lesie jesteśmy praktycznie dzień w dzień, to my nawet po jakichś takich dziwnych szczegółach jesteśmy w stanie określić plus minus, gdzie to miejsce jest i zawęzić jakby obszar poszukiwań. Mówię, dla nas to są punkty charakterystyczne, bo my często też mówimy na przykład na lewo od złamanej sosny i wszyscy wiemy, gdzie, w którym to miejscu jest. Nie wiem, kapliczki, fajnie jest, jak idziemy na przykład, i wiadomo, pamięć jest zawodna, ale jeżeli na przykład znajdziemy punkt charakterystyczny, na przykład kapliczkę, zróbmy zdjęcie. To zdjęcie wyślemy do kogokolwiek i my już to znajdziemy. Nawet gdyby do nas ktoś zadzwonił, powiedział, że stoję przy grubej sośnie, no to nie jest dla nas punkt charakterystyczny, tak? Co innego, gdyby to było, nie wiem, jakieś dziwne rozwidlenie, jakieś gniazdo, jakaś dziupla blisko autosady. Oczywiście im mniej znamy ten las, to trzymajmy się głównych dróg, czyli nie odchodźmy w głąb drzewostanu, no bo się po prostu zgubimy. Ale nawet jak się zgubimy, to też jest jeszcze opcja taka, że no fakt, najemy się strachu, bo tu nie ma co mówić, bo każda minuta wtedy się wydaje godziną, szybko nagle przychodzi zmrok i zaczynamy się bać. Ale w lesie są takie betonowe albo kamienne słupki, na których są narysowane, znaczy napisane numery. To są numery jakby takich prostokątów w lesie. I to są indywidualne numery. Jeżeli podamy wszystkie numery, które znajdują się na bokach, razem z kropką, bo czasami znajduje się kropka, czyli tak zwane puste pole, to my z dokładnością do centymetra potrafimy tą osobę zlokalizować. Ale jeżeli znajdziemy ten słupek, znaczy jeżeli zgłosimy już, że stoimy przy tym słupku, to nie próbujmy szukać drogi powrotnej. Zostańmy w tym miejscu i my to miejsce naprawdę znajdziemy. Te nasze mapy mają zarówno my mamy, jak i mają służby ratunkowe, więc każdy wie, w którym miejscu ta osoba jest. Jeżeli znajdziemy, nie wiem, ambonę, tak, to też wszystkie ambony są naniesione na mapę, więc to też jest punkt charakterystyczny, jakiś paśnik. No, coś, co odbiega jakby od całej reszty. Ja sam się zgubiłem w lesie. Naprawdę, wydawało mi się, że to jest bardzo proste, żeby, nie wiem, iść sobie przez las, totalnie żywa sosna, nic więcej, tylko jednolita sosna, a i tak przez to, że jest tak podobny każdy fragment do każdego, to po prostu na chwilę straciłem orientację w terenie. Gdyby nie autostrada, podejrzewam, żebym krążył dłużej, ale druga sprawa jest taka, że nawet jak nam się wydaje w lesie, że idziemy linią prostą, to nigdy nie idziemy. To bardzo łatwo sobie sprawdzić, bo zawsze mamy jedną nogę bardziej prowadzącą. I jak to sprawdzić? No, zamknąć oczy, iść do przodu i próbować utrzymać linię prostą. Nigdy nie pójdziemy linię prostą, zawsze będziemy mniejsze lub większe koło zataczać, no i nie trafimy w to samo miejsce. A później już nawet nie będą interesowały grzyby, tylko to, żeby trafić do domu. W lesie też znajdują się ścięte drzewa z taką czerwoną tabliczką, na której jest napisany numerek. I jeżeli podamy ten numer, to już na 130% dokładnie wiemy, gdzie ta osoba jest, bo taki numerek się nigdzie w całej Polsce nie powtórzy. Więc na podstawie tego numerka my jesteśmy w stanie zlokalizować osobę w całej Polsce. Bo system oznaczania jest taki sam, tylko charakteryzuje się jakby lokalizacją inną. To nawet jest lepszym punktem orientacyjnym niż dla nas, niż słupki oddziałowe, czyli te z numerkami. Co jeszcze możemy zrobić? Nawoływanie w lesie, no tak czasami się sprawdza, ale może się okazać, że nikogo w pobliżu kilkunastu kilometrów nie ma.
8: Ciekawi mnie, czy w takim sezonie grzybowym to często wam się zdarza właśnie takie szukanie tych zagubionych grzybiarzy?
7: Przeważnie pierwszym tym kontaktem takim to jest leśniczy jakiś i on na tym terenie już jest. No, mieliśmy parę osób, których poszukiwaliśmy, ale to akurat nie związane z grzybobraniem, tylko po prostu osoba wyszła z domu i po prostu jej szukaliśmy. My mamy bardzo małe kompleksy leśne. Tu nie ma takich kompleksów jak, nie wiem, jak puszcze gdzieś, nie wiem, na południu Polski, czy na Pomorzu, gdzie te lasy są naprawdę w jednym kawałku po 5-6 tysięcy hektarów. My takich nie mamy drzewostanów. Przez to, że mamy bardzo dużo gruntów rolnych między naszymi lasami. Mamy kopalnie, mamy jeziora. To tych punktów charakterystycznych dużo i w naturalny sposób te lasy są poprzecinane, więc wcześniej czy później do jakiejś drogi dojdziemy. Fakt, że zrobimy x kilometrów, żeby trafić w to miejsce, ale no tu jest bardzo dużo wiosek, miasteczek, także gdzieś zawsze dojdziemy. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, że na przykład się zgubił, ale na przykład, nie wiem, ze spaceru półgodzinnego zrobiło mu się 3 godziny, ale to jeszcze nie jest taki moment, żeby już dzwonić na służby i prosić, że się zgubiłem, no bo no co nam może grozić jesienią? Oprócz tego, że las jest w nocy straszny jak wszystko, no to oprócz strachu to nas to ani nic nas nie zje. Ani tu nie mamy niedźwiedzi, ani wilków, już nie mówię o krokodylach, więc to naprawdę jest bezpieczny teren. Mieliśmy przypadek, że szukaliśmy dziecka, ale to po prostu była bardzo szybka panika, dziecko na chwilę odeszło, ale jak to z rodzicami? Szybki strach, dziecka nie ma, no to szukamy. Się okazało, że był bardzo blisko, tylko po prostu no, dzieci mają to, że lubią się bawić w chowanego i dla niego to była zabawa, że się nie odzywa, a był w zasięgu naprawdę dźwięku od rodzica. Jeżeli jest sezon grzybowy, to też nasza straż leśna, dodatkowo te miejsca, gdzie wiemy, że są grzyby i dużo ludzi, no bo to nie są dla nas jakieś nowości, że nie wiemy, gdzie ludzie się pojawiają. No. Większe jakieś skupiska ludzi, grzybiarzy, no to my wiemy, więc tam straż leśna też często jeździ, no bo może być różnie, może ktoś zasłabnąć, może coś, nie wiem, komuś, nie wiem, jakąś wodę, więc zawsze tam jakaś woda u nas też jeździ, żeby pomóc. Jest zawsze jakaś apteczka, no bo no, różne rzeczy mogą się stać, mogą być skręcenia, więc my się kręcimy. Oprócz tego, że pilnujemy jakby lasu, żeby nic się z nim złego nie stało, no to przy okazji też pomagamy ludziom i tym grzybiarzom, no bo czasami nawet ktoś przeceni swoje siły, pójdzie na to grzybobranie, odejdzie od tego samochodu, nie wiem, 2-3 kilometry, no już nie ma siły na przykład wrócić. Więc no też mamy na przykład taki sygnał, że no tutaj jestem tu i tu, ale no po prostu nie dam rady po prostu wrócić i wtedy, jeżeli ktoś z naszych pracowników jest w pobliżu, no to też pomagamy. Też nasi podwykonawcy, którzy pracują dla nas, wykonują te prace leśne, no też są w lesie. Oni też reagują na takie rzeczy, że widzą kogoś, kto jest, nie wiem, zmęczony, ktoś próbuje odpocząć. osobę, która się zgubiła albo jest zmęczona, bardzo łatwo rozpoznać, bo ona wtedy po prostu nie do końca wie, co ona chce zrobić. Ona po prostu chodzi tak, szuka i jak coś odbiega jakby od normy, to trudno powiedzieć, że w sezonie grzybożania ktoś idzie i tylko chodzi i się rozgląda. Nie, no przeważnie no, to grzybiarze zbierają grzyby, tak? A jeżeli ktoś panicznie się rozgląda, to znaczy, że coś jest z nim nie tak, więc my po prostu reagujemy. Też policja przecież jeździ po lesie, to też nie jest tak, że tylko nasze służby są w lesie. No i inni grzybiarze. Fajne jest to w Polakach, że my sobie potrafimy pomagać i naprawdę, jeżeli coś się dzieje, to pomagamy sobie, wspieramy. I to naprawdę grzybobranie jest bardzo fajne. Zresztą to jest nasz sport narodowy, jak kiedyś usłyszałem. I jak tak czasami rozmawiam, bo też dzwonią do nas z leśnictwa, czy już są grzyby, tak? No to my tłumaczymy, że jeszcze nie, a kiedy będą? No nie wiemy, kiedy będą. No będą jak popada, tak? Więc ludzie widać, że po prostu czekają, żeby tylko wystartować do tego lasu. Więc oprócz tych grzybów też jakieś tam wyrwanie się z domu i pochodzenie. Fajne jest to, że na przykład całe rodziny przyjeżdżają na grzyby. Zabierają dzieci i te dzieci już też się uczą, bo kiedy nauczymy zbierać grzyby dzieciaki? No od najmłodszych, żeby to zaszczepić już to w dzieciach i żeby one też poczuły tego bakcyla.
4: Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni co do rodzaju grzybów, warto poradzić się leśnika lub sprawdzić w sanepidzie.
3: Magazyn lokalny.
4: Startujemy z informacjami z regionu. Sławsk to miejscowość w gminie Żgów. Całkiem nieduża, ale mająca bardzo ciekawą historię. Czym może pochwalić się Sławsk? Okazuje się, że nie brakuje tu ciekawostek.
9: Wiesław Czaja, sołtys Sławska. Pan chyba jest osobą, która najlepiej zna Sławsk i jego historię, panie Wiesiu.
10: No, pani redaktor, tak, to jest prawda. Odnośnie historii Sławska, no to jest jedna z najstarszych miejscowości tutaj w naszym regionie konińskim. Wykopaliska, które były wykonywane na wschód od naszego pałacu przy rzece Warcie, została wykopana tak zwana słynna Wenus ze Sławska, naczynie pogańskie, które obecnie w kościele naszym pełni funkcję kropielnicy. Jest to słynne, że stwierdzili naukowcy, archeolodzy, że ta rzeźba pochodzi z XVI wieku naszej ery. A pierwsze udokumentowane wzmianki o Sławsku to są z 1145 roku. Mieszko III Stary, syn Bolesława, książę Mieszko III Stary, syn Bolesława Krzywoustego, nadał Sławsk z osadami tutaj rybackimi w pobliżu, klasztorowi cysterców w Lądzie. To potem potwierdził książę, to były pierwsze wzmianki. Potem w 1265 roku książę Bolesław Pobożny potwierdził te nadania nas, Sławska, klasztorowi cysterców w Lądzie i król Przemysł II w 1291 roku. Miał siedzibę w Gnieźnie swoją królewską, też potwierdził ten akt tego nadania. Potem w wieku XIV przyszedł do nas słynny ród Zarębów. Jego najsłynniejszy przedstawiciel, a nasz przodek, Marcin Herbus Zaręba ze Sławska, prowadził do boju pod Gunwaldem, do tej słynnej zwycięskiej bitwy w 1410 roku pod numerem 40 chorągiem, rodową chorągiem Zarębów. Za zasługi tam położone otrzymał od króla Władysława Jagieły obecne ziemie, gdzie znajduje się Rychwał, wszystkie tamte ziemie w stronę Kalisza. Był starostą wielkopolskim, starostą kalijskim, wojewodą wielkopolskim i tak zwanym opiekadelnikiem. Jakby na nasz język teraz przetłumaczyć, to był opiekunem synów króla Władysława Jagieły, Władysława Warneńczyka, który zginął w 1444 roku pod Warną, i króla Kazimierza Jagiellończyka. No a potem różne koleje losu były, a przodek tego naszego rycerza Marcina, Wincenty, był fundatorem jednej z kaplic w klasztorze właśnie cysterców w Lądzie. Tam nawet jest herb rodowy Zarębów. Różne koleje rosły, potem były, Sławsk przechodził, cały czas był w posiadaniu możnych rodów rycerskich i szlacheckich. Między innymi w 1614 roku ówczesna właścicielka sławska, hrabina Sabina Anna Lacięcka herbu Pomian, była fundatorką obecnego kościoła pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Wśród właścicieli Sławska jest Jan Rudzki herbu Wężyk, który w Sławsku wybudował słynną fabrykę fajansu. Zbiory z tej fabryki znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy wyroby z naszej fabryki fajansu. Był bardzo aktywny w czasie powstania styczniowego w 1814 1863 roku. Za to część jego majątku została rozparcelowana ukazem carskim z 1864 roku. Wtedy była słynna trzecia fala już epidemii cholery. Mamy cmentarz choleryczny, tak w Sławsku właśnie z tamtego okresu. Po nim właścicielami Sławska byli trzej bracia, generałowie carscy z Kurlandii pochodzący w Bystromowie i ostatnim właścicielem Sławska przed wojną był Karol Kunde z pochodzenia Niemiec, podobno dobry dla swoich pracowników polwacznych tutaj. No a po wojnie różne koleje losu tego pałacu. Znajdowała się tam szkoła podstawowa, którą tam właśnie ukończyłem. Potem po wybudowaniu nowej szkoły podstawowej obiekt ulegał dewastacji. Właścicielem był Skarb Państwa, starostwo powiatowe, które tym zarządzało. Dotrzymali go napieczętujący się herbem szlacheckim spod Nowogródka przesiedleńcy. A obecnym właścicielem jest małżeństwo architektów Aleksandra i Jacek Wojciechowscy. Pałac, jeszcze może nie całkowicie, ale na miarę możliwości pozyskiwanych środków, ci państwo odrestaurowali, jest piękny. Stoi przy rzece Warcie bezpośrednio. Zwiedzałem te tereny, pan Jacek Wojciechowski, właśnie architekt, mnie tam kiedyś zaprosił, także nawet z XIV wieku są pierwsze mury z czasów, gdy osiadł tutaj Marcin Herbu Zaręba, ten słynny, nasz najsłynniejszy nasz przodek. Obok znajduje się przeprawa promowa od wieków, także właściciele Sławska, którzy poza rzeką Wartą w stronę Goliny byli właścicielami dóbr, łąk i pól uprawnych, już tę przeprawę promową utrzymywali, a w ogóle kiedyś, nie jest to dokładnie udokumentowane, ale gdy państwo Wojciechowscy właśnie robili takie wykopy, budowali małą marinę, małą przystań dla białej żeglugi przy rzece Warcie, to firma, która wykonywała to, te koparki wyciągały takie bele po pół metra czarnego dębu, które były jako słupy, służyły przy tej przeprawie promowej. Obecnie przeprawa promowa też jest czynna, też tam nasi mieszkańcy i nie tylko nasi, z innych okolicznych miejscowości też tam posiadają swoje pola uprawne i łąki.
6: Panie Wiesiu, zapytam o legendę. Marcina, on tutaj stoi, też pilnuje was, jest jego taki pomnik zrobiony w centrum Sławska. Z czym wiąże się ta legenda? Czym on się przysłużył tutaj dla was?
10: Przyszedł właśnie tutaj w XIV wieku, na początku 1300 któryś tam lat. I czym się zasłużył? No był bardzo dobrym gospodarzem, no i był tym rycerzem, który pod numerem 40 jest to udokumentowane. Nawet byliśmy z wycieczką w Malborku i w kronikach kanonika kapituły krakowskiej Jana Długosza, słynnego kronikarza, jest umieszczone, a chyba Jan Długosz nie kłamał, że pod numerem 40 rycerz Marcin Herbu Zaręba ze Sławska prowadził rodową chorągiew Zarębów do bitwy pod Grunwaldem. No i potem te wszystkie nadania i ziem od króla Władysława Jagieły i to, że był opiekunem jego synów i Władysława Warnieńczyka i Kazimierza Jagiellończyka i te jego tytuły, i starosty kalickiego, i wojewody wielkopolskiego. To chyba za te wszystkie zasługi, jakie poniósł dla naszej ojczyzny w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko, bo był bardzo dobrym gospodarzem. W jakiś czas organizowaliśmy w okolicach właśnie bitwy pod Grunwaldem, około 15 lipca, organizowaliśmy takie słynne festiwale historii i kultury. To głównym organizatorem było Stowarzyszenie Naszych Młodych Mieszkańców, nazywało się to Pracownia Sławsk. Włączały się w te organizacje tych festiwali i wszystkie organizacje nazwane są SOS, Sławskie Organizacje Społeczne i Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa, Radni, Rada Sołecka, także masę ludzi było zaangażowanych. Zapraszaliśmy na te nasze festiwale przedstawicieli 6 gmin należących do Stowarzyszenia Solidarnych Partnerstw z siedzibą w Starym Mieście. To są gminy Grodziec, Żgów, Tulisz, Rychwał, Stare Miasto i Golina z powiatu konińskiego i Tuliszku z gminy powiatu tureckiego. I jeszcze jak jesteśmy przy Tuliszkowie, to mogę powiedzieć, że kuzyn naszego Marcina Herbu Zaręba, Jan, był kasztelanem, który miał siedzibę właśnie też, kasztelania była tuliszkowska. Był. Także ten ród Zarębów jest zaangażowany w działalność na rzecz naszej ojczyzny, nie tylko w powiecie konińskim, tureckim, ale i na niwie ogólnopolskiej w bitwie pod Grunwaldem.
6: A kiedy ten pomnik został postawiony?
10: To staraniem mieszkańców właśnie zdobyliśmy klot drewna. Pan Staszak, rzeźbiarz z Bruzewa, z powiatu tureckiego, wyrzeźbił tę postać rycerza. Trzy szlaki rowerowe, jest podkuta szóstka konna, jest rowerowa szóstka. No i Słask, ta przeprawa promowa znajduje się na terenie Wielkiej Pętli Wielkopolskiej, która obejmuje rzekę Wartę, Noteć, jezioro Gopło, jezioro Konińskie. U nas właśnie bardzo często sobota, niedziela, nieraz w tygodniu jest wybudowana przez gminę Żgów, przez lokalną organizację turystyczną Marina i było takie stowarzyszenie, już się rozpadło, Stowarzyszenie Dzikie Bobry. Wybudowana jest przystań, gdzie właśnie ci płynący kajakami zatrzymują się. Mamy pasjonatów historii w szkole naszej podstawowej imienia Kornela Markuszyńskiego i te dzieci już znają historię, które się interesują w ogóle. Nie?
6: Panie Wiesiu, zapytam jeszcze o zamek, bo to też jest ciekawe.
10: Obecni właściciele pałacu, państwo Aleksander i Jacek Wojciechowscy, mieszkają tu. To ciekawe, w XIV wieku oglądaliśmy te piwnice z panem Wojciechowskim. Tam są mury budowane z kamienia w tych piwnicach szerokości 1,5 metra, jakie to musiały być potężne głazy umieszczone. Od wieku, od XIV wieku, ja potem chodziłem do szkoły podstawowej, pomimo że Warta wylewała, nie było jeszcze zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to jaką musieli mieć technikę ówcześni budowniczowie, że tam nigdy nie było wody w tych piwnicach i nie ma nadal.
6: Właśnie, bo dodajmy, że ten zamek mieści się przy samej Warcie.
10: Warcie. Gdy nie było jeziorska zbiornika retencyjnego w Jeziorsku, to woda przecież zimą, wiosenne roztopy jak były, woda stała przy murze, także nie można było przy tym murze przechodzić.
6: Ile tam jest pomieszczeń?
10: 8 klas lekcyjnych na pewno, bo była 8-klasówka, podstawówka, był pokój nauczycielski z takim magazynem, pomieszczenia kuchenne i wtedy nie było dyrektorów. Pokój pana kierownika szkoły. Także 12 albo 14 pomieszczeń.
6: Zamek, rzeźba Marcina, to są rzeczy, które warto zwiedzić na pewno w Słasku. Do tego dodajmy, tak jak pan już też wspomniał, oczywiście piękny brzeg przy Warcie, przeprawa, gdzie można się przedostać z jednej strony na drugą.
10: Co jeszcze? Kościół z 1614 roku. W 2014 roku ówczesny biskup włocławski Wiesław Alojzy Mel, tak, był tutaj u nas. Była rocznica 400-lecia konsekracji tego kościoła. Znajdują się tam z XVII wieku i z XVIII rzeźby, na pewno bardzo zabytkowe, o których pisał pan Jerzy Łojko tutaj i opisywał to wszystko, wydał już właśnie obecny właściciel Słowska, pan Jacek Wojciechowski, wydał dwie książki o Słowsku, Dominium Słowsk i Marcin ze Słowska Herbuza Rymba. Dwie książki już są wydane przez niego, dokładne dane historyczne są tam podane. Co jeszcze? Mamy Aleję Kasztanowców, którą od 2004 roku 32 drzewa ratujemy, bo wtedy Europa została zaatakowana przez szkodnika, który przyleciał do nas z Chorwacji. W całej Europie kasztany chorują, śrutówka kasztanowcowiaczek. Od 2004 roku ratujemy te aleje kasztanowców, były prowadzone nawierty, wpuszczane soki, są zakładane opaski z feromonami, które feromony wydają z siebie zapach samiczek, gdy samczyki się przyklejają. W 2008 roku ta aleja uchwałą Rady Gminy w Żgowie została uznana jako pomnik przyrody. Jak gdybyśmy minęli te aleje, zabytkowy cmentarz, na którym znajdują się groby i proboszczów, którzy pracowali w tej parafii. Jest przykładowo grób rodziny Zarzeckich, którą opiekuje się nasze koło gospodyń od lat. I jest ksiądz Aleksander, leży tam, spoczywa ksiądz Aleksander Zarzecki, proboszcz parafii. Jego ojciec, który był oficerem wojsk napoleońskich, też tam leży i matka Konstancja, Piotr Zarzecki, ten ojciec. I tam jest wszystko, pisze, że brał udział właśnie w wyprawie cesarza Napoleona I na Moskwę. I potem ten słynny odwrót w bitwach pod Budziszynem, pod Lipskiem. Znajdują się pomniki byłych właścicieli Słowska nawet, którzy właśnie spoczywa Maria z Wężyków Przyłuska. Raz w roku przyjeżdżają tutaj jacyś potomkowie tej słynnej rodziny. Gdy Jan Rudzki, herbu Wężyk, w latach 1840-1870 właścicieli Słowska przyjeżdżają z Warszawy. Utrzymujemy też ten grobowiec. Są tam właśnie, spoczywają, pisze na tych niektórych nagrobkach sędziowie pokoju, że obywatelami ziemskimi byli. Spoczywają proboszczowie, którzy pracowali w tej parafii. I gdybyśmy dalej szli w stronę kilometr ze cmentarzem, w stronę lasu, to były folwarki właśnie tego Dominium Słowsk, folwark Kowalewek i folwark Branno. i w lesie jest to cmentarz heroiczny z 1864 roku. Był tam kiedyś drewniany krzyż zniszczony i wie pani, ja też jestem pasjonatem historii. Mój dziadek Ignacy Michalak był włodarzem, to był taki jakby trzeci po Bogu, bo był dziedzic, rządca i mój dziadek był włodarzem tego Karola Kuntego, ostatniego właściciela Sławska. I jemu opowiadał, mojemu dziadkowi jego dziadek, że w 1864 roku została przywleczona przez wojska carskie po stłumieniu powstania styczniowego trzecia fala epidemii cholery, bo pierwsza była w 1812, gdy Rosjanie wygrali z wojskami Napoleona i ich tutaj gnali. Potem druga fala była tej epidemii cholery w 1832 roku po powstaniu listopadowym i trzecia w 1864 powstaniu styczniowym. To mój dziadek mi opowiadał to, co usłyszał od swojego dziadka, że z okolicznej miejscowości Zosieczy, Branna, Kowalewka, Babi, Sławska właśnie, tam były kopane doły. Tych ludzi podobno przywozili tak jak, no, jak zwierzęta, ściągali hakami w te doły, przesypywali wapnem. Następna leżała warstwa tych zmarłych na cholerę i ten drewniany krzyż, który się przewrócił, ja po pierwsze, że dużo wiedziałem od swojego dziadka, po drugie nauczycielką historii w mojej szkole podstawowej była taka pani Michalina Pęcherzewska, która dużo mówiła spoza książki Wiadomości, a ja, mnie to interesowało i staraniem tutaj nas, wszystkich tych aktywnych mieszkańców, zdobyliśmy fundusze i jest teraz postawiona tam tak zwana karawaka. Jest to krzyż metalowy, jest tablica pamiątkowa, że właśnie zmarłym w czasie epidemii cholery w 1864 roku mieszkańcy Sławska. Jest

0: Czyńskich w okolicach 16-15 stycznia. Zawsze nasze delegacje ze szkoły podstawowej, władze gminy, my tutaj, Ochotnicza Straż Pożarna ze Sławska i z Kowalewka, składamy tam kwiaty, zapalamy znicze i jest czytana historia tego mordu, bo Konin został wyzwolony 21 stycznia, a to się stało 16 stycznia, także brakło i 5 dni, żeby ci ludzie przeżyli szczęśliwie wojnę. Za pomoc udzieloną partyzantom radzieckim, którzy tam podobno byli na kieracie rozkowany, któryś z tych partyzantów był, kajdany miał tam rozkowane i mieszkający dalej taki Volksdeutsch doniósł to do Niemców i tak się zemścili na tym rodzie, na tej rodzinie.
1: Panie, wiesz, jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o tą fabrykę fajansu.
0: No to była tak, podobno była dobra ta glinka, która potrzebna jest do wyrobu tej porcelany i fajansu, że ten ówczesny właściciel Jan Rudzki Herbowężyk tę fabrykę fajansów tu wybudował.
1: Gdzie ona była zlokalizowana?
0: Już tam nie ma nic. Stare budynki, które zostały zburzone i już nowe budynki tam są. Ale wyroby z naszej fabryki fajansów znajdują się, jak mówiłem, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Byliśmy z wycieczką, widzieliśmy, także mam satysfakcję, że jestem sołtysem nie byle jakiej wsi, tylko z historią piękną.
1: Jakie tam naczynia w tym muzeum pan zobaczył?
0: No to były talerze, filiżanki. Takie właśnie wyroby, także to, co kiedyś tam było produkowane w kole, to no może mówi przeze mnie zbyt silny lokalny patriotyzm, ale te kolskie produkowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie umywały się do tych naszych sprzed prawie 200 lat. No takie codziennego użytku, które były podawane jako zastawy stołowe, także nie była to na pewno porcelana słynna miśnieńska, która kiedyś była, ale była słynna. No, przy przeprawie promowej wspólnie z tym Stowarzyszeniem Młodych Pracownia Sławsk zamontowaliśmy tablicę, na której znajduje się dużo właśnie, może gdybyśmy tam byli, to by pani zobaczyła, na pewno pani redaktor, te wszystkie wzmianki i o pałacu w Sławsku. Przy kościele znajduje się jedna z tych tablic, mówiąca o historii kościoła, tego z 1614 roku. I jest tablica Flora i Fauna, coś znajduje się tutaj właśnie w dorzeczu naszym Warty. I o tym przecięciu tych szlaków turystycznych. Trzy szlaki piesze, jeden szlak rowerowy, podkuta szóstka konna, no i o wielkiej pętli wielkopolskiej, nie tej wodnej. Tego, co jeszcze ja wiem z innych źródeł, bo mam dużo wiadomości właśnie w pierwszej kadencji, gdy zostałem radnym, 98-2002. Nas to bardzo interesowało i z drugim radnym pojechaliśmy, umówiliśmy się z klasztorem cysterców w Lądzie, obecnie Salezjanów w Lądzie nad Wartą. Oczywiście musieliśmy tam pewne opłaty uiścić za dotarcie do tych dokumentów i za kserowanie tego wszystkiego. To ten obecny kościół murowany jest trzeci na tym samym miejscu. Pierwszy podobno był, w ogóle na plebanii znajduje się spis wszystkich proboszczów od najdawniejszych czasów. Pierwszy jest ksiądz Zachariasz 1400 bodajże 6 roku, ale no tak, no ta parafia to ma już naprawdę dużo lat i to był pierwszy drewniany, który w czasach neopogaństwa został spalony przez Pomorzan podobno. Drugi był też spalony przez Krzyżaków w czasach, gdy królem był Władysław Łowietek. Słynna bitwa tutaj była pod Koninem, gdzie nawet nasza rzeka Powa, płynąca Posoka w ogóle, ta miejscowość, to podobno pochodzi od czasów bitwy króla Władysława Łokietka z Krzyżakami, że ta Powa płynęła, spływała krwią i nazwa tej miejscowości Posoka, od Posoki, od krwi. Że wtedy był spalony drugi drewniany przez Krzyżaków i potem jak Władysław Łokietek gnał ich z powrotem na ich ziemię pod Płowcami w 1333 roku. Słynna zwycięska bitwa była z Krzyżakami króla Władysława Łokietka.
1: Myślę, że jest pan naprawdę chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o Sławsk. Podsumowując, panie Wiesiu, jeżeli przyjeżdża ktoś do Sławska, co warto zwiedzić w Sławsku?
0: No na pewno kościół świętego podezwania świętego Wawrzyńca, na pewno ten pałac, na pewno cmentarz parafialny, gdzie znajduje się dużo tych starych, zabytkowych pomników. Gdyby ktoś mnie właśnie chciał, to bym, żeby coś opowiedzieć, to ze mną mówić, bo mnie brakuje czasu, tak jak pani redaktor, nie? No ale jeszcze mamy przecież to zabytka, no ale mamy piękną szkołę podstawową imienia Kornela Makuszyńskiego, Wielkie wybudowana z zespołem boisk, jest siłownia zewnętrzna, jest dla dorosłych, jest Orlik, jest boisko do piłki siatkowej. Mamy nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieku, która obsługuje na chwilę obecną miejscowości z gminy Żgów, Osiecze, Sławsk. Także wielka przepustowość wybudowana z dofinansowania dużego Unii Europejskiej. To są piękne ulice porobione, ale jeszcze jest dużo roboty.

0: Także podejrzewam, że braknie mojej kadencji, żeby to wszystko zrobić. Jeszcze potrzeba dużo ulic. Na wszystko trzeba fundusze, ale dużo ludzi jest ofiarnych. Sponsorzy znajdą się.
1: Ja chętnie zawsze skorzystam z zaproszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja zachęcam Was do odwiedzania Sławska. 5 pomników przyrody ma Koniński Park Chopina. O szczegółach powiedział mi Tomasz Andrzej Nowak, konieński radny.
2: Pomników przyrody w Parku Chopina jest 5 oficjalnych. No, oczywiście mogłoby być ich więcej. Być może tak będzie, ale na razie 2 z nich były wpisane do rejestru zabytków jeszcze w latach 50., czyli w głębokim PRL-u. Z tym, że były one wpisane, ale bez imion. I to było takie trochę dziwne, bo przeważnie jak się nadaje, to się nadaje imię. A one zostały wpisane jako takie, które no, są największe na tę chwilę, mimo tego, że obok nich rosły też inne, które by mogły być chronione w taki ścisły sposób. Pierwszy z nich to jest ten wielki dąb, który jest w rejonie tutaj fontanny. Jak się wchodzi do głównym wejściem, się wchodzi na wprost, widzimy fontannę i po lewej stronie jest ten największy, najpotężniejszy nestor naszych dębów, których w parku będzie około 750 wszystkich dębów. Nikt by pewnie tego nie powiedział. Licząc od takich najmniejszych, które można objąć dwiema rękami, czyli powiedzmy z jakim tam powiedzmy obwodem 35 cm, 40. Tak, a tutaj mamy takie, co mają po 480 cm. Także od maluszków, od dzieciaczków, po takich właśnie starych dziadków, jak te, które zostały pomnikami przyrody. No i ten pierwszy właśnie w rejonie fontanny. Ja akurat jako radny zgłaszałem ten wniosek i właśnie ten dom, on był tym pomnikiem przyrody od lat 50., bezimienny, więc otrzymał imię Fryderyk. Park jest Fryderyka Chopina, no więc on jest właśnie został Fryderykiem Chopinem, który się opiekuje pozostałymi całym parkiem. Drugi to jest, idąc w stronę Placu Zabaw, przechodzimy główny plac i idziemy główną aleją tą w stronę ulicy Nadrzecznej i po prawej stronie stoi Stanisław Moniuszko. To jest dąb, który w momencie, kiedy był wpisywany jako pomnik przyrody, był dębem zdrowym, a na tę chwilę, jak się już pod niego podejdzie, on już nie ma połowy swojej korony. Niestety, był trafiony z tego, co ustalił pan profesor Siewniak, który go badał i który mierzył statykę jego pnia. Został minimum 2 razy, jako największy pośrodku parku, został minimum 2 razy trafiony piorunem, które popaliły mu po prostu końcówki korzeni. I w momencie, kiedy jednocześnie spadło lustro wody na całej Starówce, w parku też, o minimum metr, ja myślę, że nawet i półtora metra, te drzewa się nie dożywiają i te najstarsze mają właśnie najgorzej. I on przestał dożywiać koronę. Nie miał sił, a jednocześnie nie miał czym. I obumarł i trzeba było dla bezpieczeństwa po prostu zmniejszyć jego koronę. I on teraz stoi jako taki, już taki trochę właśnie inwalida. Cały czas jeszcze wypuszcza, ma zielone, już nie tak wysoko. Docelowo będzie po prostu takim, jak to się mówi, ostańcem. Oczywiście cały czas jest pomnikiem przyrody, który też ma swoje walory takie właśnie edukacyjne, bo przeważnie wszyscy chcą podziwiać to, co jest właśnie piękne, dorodne w danym momencie. A drzewa i rośliny, tak jak zresztą my ludzie też, mamy swój cykl. I od tych maluchów, o których wcześniej wspomniałem, do właśnie takich starych, schorowanych, steranych swoim życiem przyrodniczym drzew, można pokazać na jego przykładzie dzieciom, które odwiedzają park, że nie tylko są młode drzewka, nie tylko te piękne, majestatyczne, ale są też takie, które już po prostu zaczynają zamierać. On może zamierać bardzo długo, być może nawet jeszcze nas przeżyje, a może umrzeć w ciągu kilkunastu może najbliższych lat. Trudno to powiedzieć, zobaczymy jakie będzie miał warunki. Trzeci z tych dębów, i to już jest dąb, który został zgłoszony przeze mnie jako pomnik przyrody i otrzymał swoje imię, to jest ten piękny dąb, który jest pośrodku Placu Zabaw i to jest dąb Ignacy i dlatego, że Ignacy Paderewski. Tak, więc to jest kolejny muzyk, który posiada dom swojego imienia u nas w parku, więc park się zrobił takim parkiem muzycznym. Nie tylko ze starą Fryderyka, ale już teraz koledzy dołączyli i następcy, prawda? Więc jest ten Ignacy, on też został odpowiednio przycięty, przyjechali tutaj specjaliści, dokonali odpowiedniej korekty korony, tak żeby też mógł się dobrze rozwijać. Wcześniej zajęli się właśnie tym wcześniej wspomnianym schorowanym Stanisławem. No i teraz musielibyśmy się cofnąć do głównego placu parku, przejść do amfiteatru, stanąć na trybunach, na wprost, ja tak mówię, żeby słuchacze sobie wyobrazili.
1: Taka wycieczka wirtualna.
2: Wirtualna wycieczka, jak stajemy na trybunach i patrzymy na wprost amfiteatru na scenę, to po prawej stronie też rośnie taki piękny właśnie dąb i on jest Henryk, bo Henryk Wieniawski. I ten Henryk to jest taka ciekawostka, bo on jest taki trochę bardziej rozwinięty w stronę wschodnią, w stronę bramy parku, a w tą stronę trochę słabiej. A dlaczego? Bo miał brata. Tylko że brat to był taki potężny dąb, taki jak ten też, z tym, że był rozrośnięty w formie litery V. Był zrośnięty na wysokości około pół metra i po prostu podczas jednej burzy, jak porządnie dmuchnęło, to on się po prostu rozpękł, położył i tylko po nim jest teraz taki malusieńki, kwiecisty skwer, no taki klombik, prawda, po nim. No a ten jego brat dzięki temu dalej się rozwijał, a później został pomnikiem przyrody. Tamten się chyba przewrócił jakoś w końcu lat 80. bodajże, a może na początku 90., więc ten miał kolejne 30 lat, żeby sobie spokojnie się, 30-35 lat, żeby się spokojnie rozwijać. I mamy jeszcze jeden dąb w takim bardziej niepozornym miejscu. Wchodząc do parku główną bramą, nie idziemy prosto na fontannę, tylko skręcamy w pierwszą piaszczystą alejkę, która idzie wzdłuż ulicy Kościuszki i tam dochodzimy do takiego właśnie pięknego dębu rozrośniętego w dwa pnie i to jest Karol Szymanowski. I to jest ten piąty dąb, czyli te trzy, o których wspomniałem, Ignacy na placu zabaw, Karol przy amfiteatrze i znaczy Henryk przy amfiteatrze i Karol tutaj przy ulicy, bliskości ulicy Kościuszki, one stały się nowymi pomnikami i dostały te imiona, więc mamy ich pięć i myślę, że to jest dla naszego parku jakaś taka też nobilitacja, bo trzeba powiedzieć, że te dęby na pewno pamiętają początki parku. Bo park w Koninie jest o tyle unikatowy, że to nie jest park podworski, bo był przy jakimś szlacheckim dworze. Nie jest przy jakiejś rezydencji magnackiej, pałacowej. Nie jest przy jakimś klasztorze, tak jak w wielu miastach, że to był dawniej ogród zakonników, który się przerodził w park i został udostępniony. Nie. Nasz park w Koninie powstał, jego początki sięgają 1832 roku i burmistrz Konina Jan Ruciński w pewnym momencie podjął decyzję, że robimy w Koninie park. I siłami i finansami też mieszkańców Konina ten park zaczął powstawać i doszedł dosyć szybko do właśnie takiej wielkości obszarowo, jak mamy dzisiaj. W poszczególnych latach zrobiono kolejne nasadzenia, dosadzenia, wytyczano alejki, ten układ się trochę zmieniał, ale była taka sytuacja, że większe miasta niż Konin, zwykłe powiatowe miasto, prawda, miało park, inne miasta nie i nawet w Poznaniu nie było takiego parku własnego, miejskiego, dopiero później sobie założyli, my mieliśmy i to nas jako Konin też wyróżnia, bo jako ten najstarszy park jest uznawany park w Kaliszu, a nasz jest niewiele młodszy tak naprawdę, więc park w Koninie jest jednym z najstarszych, budzi zachwyt wielu osób, które tutaj przyjadą, no i dodatkowo mamy też przecież w nim mini zoo. I to jest dodatkowa atrakcja, też takie jedyne, całkowicie ogólnodostępne i za darmo w tej części Wielkopolski. Tutaj, no nie mamy tutaj biletów, a mamy taki asortyment zwierząt, który zachęca do przyjścia, bo nawet przecież dzieci, które się wychowują w blokowisku, jeżeli nie mają rodziny na wsi, to nie mają zobaczyć kurę, gołębie, koniki, chociażby nawet te dziki, które są, Daniele i tak dalej. To taka jest miejska atrakcja. Myślę, że Konin, dobrze, że Konin to ma i to też nas właśnie pozytywnie wyróżnia na tle innych miast.
1: I ja dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Czas na informacje z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was i zaczynamy. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z konińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej, w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
5: Jeżeli chodzi o śmieci w lesie, to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo postaramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że do nas dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć, tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać. Do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, bo trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No. 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
4: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
5: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać, to jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowisku. I to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może. Człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No, w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
4: To i po śmieciach można też poznać, no,
5: tak, prawda? Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wyrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że po co to wyrzucać do lasu.
4: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował: widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to jak najszybciej leśnikom. ZHP to jedna z najdłużej istniejących organizacji młodzieżowych. W Polsce początki harcerstwa sięgają 1910 roku, kiedy to na ziemiach polskich zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne zastępy i drużyny skautowe, a ruch oficjalnie zorganizował się w 1911 roku. Jak wygląda współczesne harcerstwo, opowie nam Jagoda Pigulska, instruktorka chówca ZHP w Koninie.
6: Harcerstwo to organizacja młodych dla młodych przede wszystkim. Jest to miejsce, w którym i w Koninie, i ogólnie staramy się pokazać dzieciom możliwość tego samorozwoju, który jest wszechstronny. W naszej organizacji nie skupiamy się tylko właśnie na tych podstawach typu las, szyszki, ogniska i musztra. Chcemy pokazać dziecku, że potrafimy też, a bardziej staramy się pokazać, nie wiem, część artystyczną, tą część bardziej angażującą też edukacyjnie, i chcemy pokazać, że mogą właśnie w organizacji znaleźć swoje miejsce, nie tylko dlatego, że lubią śpiewać, czy nie wiem, lubią jedną rzecz określoną, tylko właśnie ten wszechstronny rozwój. Chcemy wesprzeć go w tym działaniu, o czym mówi misja ZHP, i dajemy mu taką szansę na ten rozwój. Nadal jest gdzieś ten stereotyp, że dziecko zostanie w domu i będzie siedzieć przed tym telefonem, tabletem, komputerem, ale to harcerstwo da mu tą szansę właśnie tego, że zostawi ten tablet, nie będzie o tym myśleć. Tak głównie jeśli chodzi mi o zostawienie tabletu, myślę sobie o obozie. Jeśli jedziemy na obóz, po prostu dziecko, czasami rodzice przed wyjazdem pyta się, czy dziecko będzie miało telefon. Odpowiadamy, że będzie miało w określonych godzinach, w ciszy poobiedniej, czy jak ustali wychowawca, ale będzie też ten moment, w którym to dziecko po prostu zapomni, że ten telefon ma, że ma ten dostęp, bo po prostu staramy się tak angażować dziecko w każde działanie, żeby po prostu unikać tego. Wiadomo, czasami ten telefon ułatwia, typu aplikacje, są to, nie wiem, no, ta podstawowa aplikacja, o której na pewno każdy harcerz teraz myśli, jest to HardZap. Czasami jak na przykład ktoś powie, że chciałby zaśpiewać taką piosenkę na zbiórce, a nie mam tekstu przygotowanego, no to mówię właśnie, wyciągnijcie HardZapa i nawet nie, że telefon, tylko od razu mówimy, dajemy to rozwiązanie, jest to HardZap, jest to świetna aplikacja pod względem tego, że jest łatwy dostęp, jest prosta, mamy tam nie tylko piosenki, tylko mamy też dostęp do sprawności, do stopni. Mamy czasami zwykłe takie motto, bo w ogóle wchodząc na aplikację wyświetla nam się jakieś hasło, które na samym początku wita nas i opowiada, za każdym razem jest to inne hasło. Cytat albo właśnie jakieś słowa kogoś, kto jest związany w jakiś sposób z harcerstwem. I to jest takie przywitanie tego, że wchodzimy na tą aplikację i już możesz poczuć się tym harcerzem, przypomnieć sobie jakaś jedna z wartości harcerstwa i właśnie ten telefon wyciągnąć i gdzieś tam tą piosenkę sobie znaleźć, czy wysłuchać, wyszukać, jak mamy zdobyć jakąś sprawność czy stopień, ale czy na zbiórkach używamy i pielęgnujemy. Wydaje mi się, że zostawiamy laptop, tablet w domu, bierzemy ewentualnie ten telefon, no nawet do zwykłego kontaktu, do zrobienia zdjęcia. Ułatwia nam projektor, laptop, to wiadomo, to tego używamy, ale używa tego kadra, nie dzieci. Dzieci, wydaje mi się, że zapominają na zbiórkach o telefonie i tablecie. Na co dzień harcerstwo, dla tych, którzy nie wiedzą, to takie spotkanie, nazywamy to zbiórkami, odbywają się tak przeważnie raz w tygodniu, w określonym miejscu, w określonym czasie. Zazwyczaj u nas w Koninie akurat działamy w szkołach, przy szkołach, albo przy, jeśli jest to coś wokół, typu Wilczyn, Krzymów, Golina. Zdarza się, że te zbiórki są prowadzone na przykład w domach kultury, ale i tak najbardziej popularne są szkoły i wtedy to, tak jak w Koninie, mamy mnóstwo drużyn harcerskich, które po prostu składają się z dzieci z danej szkoły i wtedy działamy środowiskami lub szczepami. Nie uczymy się na zbiórkach rzeczy, które są gdzieś zapisane w książkach, że musimy od A do Z zrobić jakiś program, tylko program, który wymyśli wychowawca. Ja jako wychowawca powiem szczerze, że patrzę po prostu z tygodnia na tydzień na potrzebę dzieci. Jeśli czuję, że są przemęczone, nie wiem, zadaniami z mapą, to zrobię coś kreatywnego i pośpiewamy na kolejnej zbiórce, ale przypomnę w trakcie tego śpiewania na przykład o obrzędowości, gdzieś tam zawsze element harcerstwa w to wkręcę. Nie chcemy uczyć dzieci właśnie tego, co jest oczywiste. Chcemy pokazać im możliwość rozwoju wszechstronnego, o którym mówiłam na samym początku, ale tak na zbiórkach, luźno mówiąc, śpiewamy, tańczymy, uczymy się musztry, uczymy się rysowania, malowania, rzeczy kreatywnych, lepienia z gliny, robimy bransoletki z muliny, co jest też popularne, no ale uczymy się też podstawowych rzeczy, takich jak rozpalenie ogniska, czy nie wiem, zwykły, teraz nieczęsty kontakt z mapą czy z busolą. Patrząc na to, co robimy na zbiórkach, musimy też patrzeć na kategorię wieku dziecka, ponieważ mamy, harcerstwo dzieli się na 4 metodyki wiekowe główne, są to zuchy, harcerze, starszoharcerze, wędrownicy, no i później już są instruktorzy i starszy znak, o których też oczywiście pamiętamy i oni też się rozwijają w swój sposób, ale dziś skupiamy się na dzieciach, więc dla nich są przygotowywane regularne zbiórki, podczas których uczymy się różnych umiejętności rozwojowych dziecka. W zuchach dzielimy dzieciaki na 6 i tam właśnie drużynowy lub grupa wybiera 6, czyli osobę, która już od tak młodego wieku będzie uczyć się tych właśnie kompetencji liderskich, bo nawet czasami zwykłe napisanie SMS-a, pamiętajcie, że jest zbiórka, to już jest zadanie dziecka, które uczy go w jakimś stopniu jakiejś odpowiedzialności. U harcerzy, starszoharcerzy, wędrowników wygląda to trochę inaczej, bo już zastępowy ma powierzaną trochę większą misję, takie nasze zadanie, czyli na przykład zrobienie jakiejś zbiórki zastępów, jest to już coś, co od zastępowego musi wyjść inicjatywa zrobienia, bo drużynowy mu nie powie, napisz tego SMS-a, zrób zbiórkę, tylko właśnie to zastępowy przychodzi do drużynowego i mówi, chciałbym to zrobić, druhna mi pomoże. No i druhna oczywiście mówi, tak, dajesz, zrobimy to. Myślimy o obozie harcerskim, myślimy o lesie, o namiotach, o górach, morzu i uczymy się tam trochę takiego przetrwania, mimo wszystko, mimo tego, że akurat my, Chłopiec Konin, mamy swoją bazę w Pobierowie, która jest bardzo dobrą bazą, taka autopromocja, zapraszamy serdecznie. To musimy nauczyć dziecko tego, że jednak mamusia nie wypierze przez 2 tygodnie prania, nie umyje talerza, bo dziecko po posiłku samodzielnie idzie umyć menażkę, idzie umyć te sztućce, kubek. Jeśli sobie nie umyje, kolejny posiłek zje na brudnym, bo nikt za niego tego nie zrobi, czyli musi się nauczyć tego, że zjadłem, muszę umyć i dopiero pójdę do namiotu odpocząć. Uczymy się tego, że mamy harmonogram działania, czyli wstajemy codziennie, systematycznie, robimy rozgrzewkę, idziemy, nie wiem, na śniadanie, idziemy się umyć i mamy określony czas na określone działanie. Jeśli tego nie zdążymy zrobić, coś nam przepadnie, bo stracimy na przykład blok zadania. Uczymy się rzeczy, wydaje mi się, że bardziej survivalowych, bo mamy na obozie taki moment, w którym właśnie jesteśmy w lesie, jesteśmy w górach, możemy się przejść, możemy odpalić ognisko w bezpiecznym miejscu i pokazać dzieciom tego, czego nie możemy pokazać na przykład w mieście czasami. Obóz nasz harcerski dzieje się w zasadzie na 3 główne bloki i no to nie jest coś takiego, że jedziemy na przykład my do Pobierowa i tam zastanawiamy się z kadrą, co robimy, tylko no ja na przykład już 2 miesiące temu mamy maj, a ja już od 2 miesięcy mam gotowy program obozu i tylko czekam na zatwierdzenie i możemy jechać do Pobierowa, a w sumie to jeszcze zaplanować dokładnie krok po kroku każde zajęcie, które będziemy robić, bo właśnie tak jak mówiliśmy w nawiązaniu do telefonów, chcemy pokazać dziecku, że nie ma tego czasu na telefon i w ogóle może go zostawić w Koninie. Wydaje mi się, że my po prostu też w organizacji stawiamy duży nacisk na to, że zwykła kolonia i zwykły wychowawca na zwykłej kolonii nieharcerskiej nie jest po prostu na to przygotowany. Jadą osoby czasami nawet z marszu wzięte. Po prostu myślą, że lubią pracę z dziećmi, więc dadzą radę. Nie mówię, że nie dadzą, bo na pewno będzie to świetna robota, ale my po prostu jesteśmy przygotowani, tak jak właśnie u nas w Koninie. Będziemy mieli instruktaż HAL. Będą mogli sobie przypomnieć wszystkie umiejętności, właśnie jak wypisać dzienniczki, jak napisać dobry konspekt, jak po prostu zadbać o to bezpieczeństwo dziecka, więc my przygotowujemy jako organizacja wychowawców i wspieramy ich w tym, żeby po prostu jak najlepiej i jak najdokładniej byli przygotowani do tej opieki nad dziećmi, bo bądźmy szczerzy, 2 tygodnie w lesie, 24 godziny na dobę bez rodzica jest wyzwaniem dla każdego z nas, nawet dla wychowawcy, który był 10 razy na harcerskiej akcji letniej. Jest to wyzwanie, ale my chcemy jak najbardziej pomóc i jako komenda i jako w ogóle organizacja chcemy pomóc wychowawcom w tym, żeby przyszło im to jak najłatwiej. W pierwszym kroku sprawdźcie w ogóle na korytarzach w waszej szkole, czy nie macie plakatu, bo często tak jest i w Koninie 90% szkół ma drużynę harcerską, o której może nie wiesz. Zobaczcie, czy nie ma. Jeśli nie zobaczycie takiej informacji, wejdźcie na profil Chówca na Facebooku, na Instagramie, napiszcie do nas, możecie też śmiało przyjść do naszego Chówca, który mieści się na ulicy Harcerskiej 4, jest to przy szkole podstawowej numer 3 w Koninie na 5 osiedlu. Przyjdźcie tam zawsze, ktoś jest od 8 do 16 od poniedziałku do piątku i na pewno udzieli wam informacji. Sprawdźcie profile na Facebooku, mamy też stronę internetową, na której jest zakładka, w której znajdziecie państwo lub wy, kochani przyszli harcerze i zuchy. Możecie zobaczyć po prostu szkołę działania, miejsce działania, środowisko, w którym będzie napisane, kiedy jest zbiórka, o której godzinie, co zabrać. Na pierwszą zbiórkę zabierzcie tylko uśmiech i na pewno resztę pokierujemy was. Będziecie musieli wypełnić zgodę na przynależność i wtedy już będziecie zaczynać swoją próbę na zucha lub harcerza.
4: Mówiła Jagoda Pigulska, instruktorka Chówca ZHP w Koninie. Fundacja Podaj Dalej od wielu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, ale Podaj Dalej to nie tylko organizacja, to ludzie, którzy w fundacji działają od samego początku. O początkach fundacji i planach opowie nam prezes fundacji Zuzanna Janaszek-Maciaszek.
7: Od początku chcieliśmy, żeby ta grupa, to nasze centrum wolontariatu, żeby byli to zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni wolontariusze i to się udało. I część z tych osób znała mojego tatę, doktora Piotra Janaszka, naszego patrona i wprowadzaliśmy tych młodych wolontariuszy właśnie w taki świat, w naszą misję, w nasze cele. Pokazywaliśmy, dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby z niepełnosprawnością uczyć samodzielności, niezależności, dawać im umiejętności, które w tym pozwalają. Teraz, kiedy odgrzebuję właśnie stare zdjęcia, to cieszy mnie ogromnie to, że wśród tych pierwszych wolontariuszy są też osoby, które osiągają sukcesy nawet gdzieś poza fundacją, ale często same podkreślają, że to był dla nich taki fajny początek i ogromna nauka, a teraz sami prowadzą albo jakieś organizacje, albo gdzieś pracują nadal z taką żyłką społecznikowską. Czy do tej pory z nami współpracują? Myślę o Iwonce, czy o Krzyśku, o Kindze, o Elizie, o Gabrysiu. No cała masa osób, które teraz patrzę na zdjęcia i z uśmiechem sobie przypominam Żanetę i mnóstwo innych osób. Także nawet jeśli to są osoby, z którymi teraz nie współpracujemy, bo gdzieś poszli swoją drogą, to tych wspomnień nam nikt nie zabierze i są piękne.
4: Fundacja tak naprawdę zostaje w nich wszystkich i tak ciężko wam się pewnie rozstać. Jak ten czas, gdy była zakładana fundacja, jak wspominasz ten moment, jak bardzo jesteś zaskoczona, czy też być może nie, tą drogą, którą fundacja podążyła dalej, jakie wspomnienia są dla ciebie z tym związane?
7: Ja jestem ogromnie wdzięczna tym ludziom, którzy byli z nami na początku, bo ten start był bardzo ważny i on nam pozwolił naprawdę rozwinąć skrzydła i ja z radością patrzę, jak z roku na rok, od samego początku udaje się robić coraz więcej. Pierwsze 2 lata fundacji to jest głównie zasługa właśnie tej grupy, której przewodził Karol. Ja wtedy nie mieszkałam w Koninie i przyjeżdżałam do Konina na weekendy i w soboty zawsze zwoływaliśmy spotkania takie, gdzie były podsumowania, plany na kolejny tydzień i niesamowity entuzjazm, który napędzał wszystkich.
4: Fundacji w tej chwili, które wspomagają osoby niepełnosprawne, jest bardzo dużo. Jak uważasz, czym wyróżnia się wasza fundacja? O fundacji jest głośno, o fundacji się słyszy, o fundację widać. Co takiego jest, co wyróżnia tą fundację?
7: Takim największym wyróżnikiem jest to, że od początku osoby z niepełnosprawnością nie traktujemy wyłącznie jako podopiecznych, tych, którym chcemy pomagać, dla których jesteśmy, ale też jako osoby, które wspólnie z nami pracują. Bo tak jak przy zakładaniu fundacji te osoby miały bardzo ważny głos, tak do tej pory w zespole fundacji moi współpracownicy to też są osoby z niepełnosprawnością. To często są osoby, którym na jakimś etapie życia pomogliśmy, a teraz one pomagają kolejnym, więc to podaj dalej nasze się tutaj przewija. Myślę, że to jest ogromnie ważne. Dzięki temu też, że te osoby są na każdym etapie pracy w fundacji, od pomysłów, planowania, przez realizację, ewaluację, to wiele naszych pomysłów jest takich bardzo trafionych, bo my nie wymyślamy sobie gdzieś z gwiazd, co by tutaj było dobre dla tych osób na wózkach, tylko same osoby z niepełnosprawnością nam wskazują kierunek, co jest potrzebne. Dzięki temu wiele naszych projektów powstało jako pierwsze w Polsce, tak jak mieszkania treningowe, takie bardzo kompleksowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową w 2013 roku, gdzie przez ten czas udało nam się wypracować też taki model właśnie wsparcia osób w mieszkaniach treningowych, czy szkolenia paralotniowe i szybowcowe dla osób z niepełnosprawnością, czy właśnie chociażby to centrum wolontariatu, w którym osoby z niepełnosprawnością są też wolontariuszami, czyli pokazujemy, że każdy z nas ma coś do zaoferowania. I myślę, że to właśnie, że wiele rzeczy robimy gdzieś tam jako pierwsi i to, że się chętnie dzielimy wiedzą, bo wiele organizacji przyjeżdża do nas też po jakąś wiedzę, po naukę, pewnie to nas jakoś wyróżnia.
4: Fundacja Podaj Dalej nosi imię doktora Piotra Janaszka, twojego taty. To jest to ziarno, które on zasiał tutaj, a teraz widać cały czas są zbierane plony tej jego działalności niesamowitej. Jak myślisz, co on myślałby o tej fundacji? No, wszedłby tutaj po prostu, rozejrzałby się. Co on by sądził na ten temat? Jakie słowa by padły?
7: Myślę, że na pewno poczułby to, że każdy, kto pracuje tu w fundacji, czy jest to wolontariusz, czy pracownik, to są ludzie z takim ogromnym powołaniem. Tutaj nie ma przypadkowych osób i to jest też nasza taka siła napędowa. A tato był strasznie upartym człowiekiem i myślę, że wielu z nas właśnie jest też bardzo upartych. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, to zastanawiam się, czy nie przeraziłoby go to, że wciąż ta nasza praca jest tak potrzebna. My czasem się śmiejemy, że chcielibyśmy doczekać takich czasów, gdzie nie będzie musiała fundacja istnieć, bo będzie tak wszystko poukładane pod względem dostępności, warunków dla osób z niepełnosprawnością, że nie będziemy potrzebni, ale myślę sobie, że małe szanse, żebyśmy dożyli takiego momentu, bo wszystko za wolno się zmienia. Zmienia się, ale za wolno. I tato, który był ogromnym wizjonerem w latach przecież 70., 80., 90., myślę, że gdyby teraz spojrzał na nas, to pewnie by się zmartwił, że wciąż tak dużo tego wsparcia jest potrzebnego, że po prostu za wolno pewne rzeczy się zmieniają. I zresztą ja nawet wracając czasem do jego felietonów, bo pisał przecież felietony, miał takie zacięcie dziennikarskie, czasem mam taką refleksję, jakie to jest wciąż aktualne. W tych felietonach często poruszał właśnie kwestie związane czy z dostępnością, z osobami z niepełnosprawnością, z tym, z czym się muszą mierzyć, czy z jakimiś takimi absurdami, czasem urzędniczymi, politycznymi, innymi. I tak czasem czytając te felietony właśnie mam taką refleksję, że kurczę, no to jest ciągle aktualne.
4: Ale wiesz co, ja też tak sobie myślę, że to wynika też z tego rozwoju. Cały czas coś się zmienia. Ta technologia idzie cały czas do przodu. To są kolejne wyzwania, które stoją przed tak naprawdę nami wszystkimi, żeby pokonywać te bariery związane właśnie z tym parciem do przodu cały czas cywilizacyjnym. Ale dobrze, ja wiem, że wy tutaj nie poprzestajecie, że raz, likwidowanie barier, dwa, warsztaty przeróżne, które organizujecie, tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale no, aż się boję o to zapytać, ale jakie są plany najbliższe, bo wiem, że na pewno będzie ich bardzo dużo.
7: No, naszym marzeniem jest uruchomienie osady Janaszkowo w pełni. To jest ogromne wyzwanie takie inwestycyjne, związane też z tym, że potrzebne są ogromne fundusze, że nie sprzyja nam też koniunktura, bo raczej nic nie tanieje, tylko odwrotnie. ale wierzymy, że to się uda i chcielibyśmy, żeby to było takie właśnie nasze miejsce na ziemi. Zresztą miejsce nieprzypadkowe, bo miejsce, w którym w 79 roku tato poprowadził swój pierwszy obóz dla dzieci z niepełnosprawnością. Wtedy jeszcze z panią Krysią Chowańską w ramach TPD, ale to jest dokładnie to miejsce.
4: Więcej szczegółów na temat kolejnych projektów fundacji znajdziecie na Facebooku Podaj Dalej. W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Konina mają mieć zainstalowane panele, pompy ciepła i magazyny energii.
8: 470 instalacji urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. 18 września w Urzędzie Miejskim w Koninie prezydent Piotr Kowietkowski podpisał z wykonawcą umowę na realizację tego projektu. Wykonawcą inwestycji została spółka Antinus. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Jest to projekt parasolowy, ponieważ jest on realizowany na terenie kilkudziesięciu gmin Wielkopolski Wschodniej. Jest finansowany z pieniędzy pochodzących z Just Transition, czyli z funduszu powęglowego. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, jednak jeszcze trochę tych budynków do podłączenia mamy. No na pewno projekt przyspieszy jeszcze bardziej ten proces, gdzie mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
4: Mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. Całkowity koszt projektu to prawie 18 milionów złotych, z czego 70% to unijne dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Koniński Szpital alarmuje. Niemal każdego dnia na oddział SOR-u trafiają młodzi ludzie po zażyciu substancji psychoaktywnych, które są najczęściej rozdawane na przykład podczas imprez czy na spotkaniach. Po zażyciu są bardzo nadpobudliwi i tracą kontakt z otoczeniem. Więcej o tym problemie powie Maria Wróbel, naczelna pielęgniarka w Konińskim Szpitalu.
9: Do naszego szpitala coraz częściej trafiają pacjenci w tak zwanym uzależnieniu dziwnymi preparatami, które nazywa się kryształkami brudnymi, czystymi, jak to zwał, tak to zwał. Jest to chemiczne świństwo, które trafia się niestety naszym najmłodszym pacjentom. To są pacjenci, którzy leżą przez całą dobę w stanie bardzo pobudzonym. Tymi ludźmi jest duży problem. Trafiają się niestety tak zwane grupy przestępcze na różnych spotkaniach, osiemnastkach, które proponują za darmo działki. I te działki to niestety potem mamy naszych pacjentów zombie. To są pacjenci, którzy naprawdę reagują w sposób spontaniczny, w sposób nieracjonalny i niestety bardzo mocno zaburzają pracę całego zespołu szpitalnego działu ratunkowego. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić i to jest po prostu coś niesamowitego. Wszyscy są zakrzątnięci, bo oczywiście nie ma tam policji, nie ma ochrony. Wszystko leży w rękach ratowników, pielęgniarek i lekarzy. Także to tylko w woli wytłumaczenia i prośby. Jeżeli macie Państwo wpływ na swoich mieszkańców, żeby z dala byli od tych preparatów. One naprawdę, to co się dzieje, proszę Państwa, w szkołach na osiemnastkach to się nie da opisać. Ludzie się po prostu niestety doprowadzają do stanu strasznego.
4: Mówiła Maria Wróbel z Konińskiego Szpitala i zaapelowała do rodziców i nauczycieli, by zwrócili szczególną uwagę na młodzież i co dzieje się w ich otoczeniu. Miasto przygotowuje się do budowy centrum przesiadkowego w Koninie. O szczegóły zapytaliśmy prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego.
10: Bardzo długo zajmowały nas formalne rzeczy związane z uzyskaniem własności tego gruntu. Mamy to również, jak i projektowaniem. W tej chwili mamy wizualizację, która zresztą bardzo pozytywnie została przyjęta przez mieszkańców. Jesteśmy na etapie przygotowania się do realizacji zadania. I myślę, że centrum przesiadkowe w przyszłym roku będzie już cieszyło wszystkich tych, którzy będą korzystali z komunikacji wszelkiej właśnie w Koninie. Kolejowej, autobusowej, PKS-u, MZK. ale i również przejazdów samochodowych. Będzie to takie typowe centrum przesiadkowe łączące kolej z autobusami. Będzie to coś, co na pewno będzie sprzyjało poruszaniu się mieszkańców, ale i też gości naszego miasta po terenie. Będzie to zadaszony obiekt, który będzie miał miejsce również dla kierowców. Kierowcy będą mogli odpocząć. Będzie również toaleta dla kierowców, ale i też dla korzystających właśnie z tych usług. Chcemy też obok tego centrum przesiadkowego zorganizować duży parking.
4: Centrum przesiadkowe ma być gotowe w przyszłym roku. Cały projekt łącznie z planami to 220 milionów złotych, z czego 70% wydatków to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, 15% wsparcie z budżetu państwa i kolejne 15% to pieniądze z budżetu miasta.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen.

0: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację podała w sieci Komenda Główna Policji. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść również odblokowanie cieśniny Ormuz. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zakończyli pierwszy mecz Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października. Przedtem jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Skoro minęła 9:00 i jest sobota, no to dla mnie zaczyna się robota. Ale jakże przyjemna, bo to jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u Was luz i dużo przestrzeni na najlepsze polskie hity. 100% polskich hitów Wam zagram. Ania Dąbrowska rozpocznie. Michał Hanczak, witajcie.

0: towarzystwie Sanach wchodzimy w ten sobotni poranek. Cieszę się, że wybraliście Radio SK2. Tu gramy 100% polskich hitów ITP i TD za nami. Przed nami m.in. Baśka od Wilków, to już za chwilę. I to jest nasze pierwsze spotkanie tej jesieni, no bo w tym tygodniu jesień się rozpoczęła i choć tych plusów na termometrach coraz mniej będzie niestety, choć w przyszłym tygodniu ma nie być najgorzej, jeśli chodzi o temperatury, no to jednak plusów szukamy. Nie trzeba być jesieniarą, żeby jakieś plusy jesieni znaleźć.
1: Są kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
2: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
3: Rusza sezon koszykarski.
0: No, sezon koszykarski to akurat rozpoczął się już kilkanaście dni temu w lasach. Tak, tak. Bo w końcu bardzo wiele osób ruszyło z koszykami na grzyby.

0: Jesień da się lubić, zwłaszcza jeżeli można słuchać takich piosenek jak ta. Tylko kochaj mnie, to Zalia oczywiście na antenie Radia SK2. A teraz przed nami inna artystka, która bardzo młoda wiekiem, ale się okazuje, że już od 5 lat raczy nas swoim hitem pod tytułem Somebody, bo właśnie minęło 5 lat od premiery pierwszego dużego singla i hitu Sary James. No ta dziewczyna bardzo młodo zaczęła, no w tym roku zdawała maturę dopiero, ale na scenie rzeczywiście jest już od ponad 5 lat, a Somebody zaprowadziło ją nawet na Eurowizję Junior i dało jej 2. miejsce. Zresztą z tym właśnie hitem wiąże się też pierwsze usłyszenie się w radiu. Sara James chętnie wraca wspomnieniami do tego dnia.
1: Mam chyba gdzieś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: No ciekawe, czy teraz Sara nadal tak reaguje, czy jednak już przyzwyczaiła się do tego, że co jakiś czas może usłyszeć swój numer w radiu. Najnowszy ukazał się wczoraj, warto go sprawdzić. Natomiast my z okazji 5. urodzin Somebody przypomnimy sobie właśnie ten hit, który otworzył Sarze drzwi do wielu scen. Między innymi do Eurowizji Junior, czy potem amerykańskiego Mam Talent.

0: Jutro będzie miał urodziny, więc już dzisiaj od Radia SK2 wszystkiego najlepszego dla Gabriela Fleszara. To jest jego wielki hit Kroplą deszczu z lat 90. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego cosobotniego spotkania i rzeczywiście jesteśmy w porze śniadania, ale pomyślmy już o obiedzie, o tym najbardziej polskim obiedzie. Rozpoczęliśmy wczoraj wielkie wybory najbardziej polskiego obiadu, zarówno zupy, jak i drugiego dania. Na sk2.pl możecie zagłosować na swoich faworytów, a jeżeli zagłosujecie, to macie szansę wygrać zaproszenie do Warszawy na Stadion Narodowy na wielki finał tej akcji, kiedy odbędzie się uczta z tymi właśnie wybranymi daniami. W dodatku jeszcze fundujemy wam hotel, dodajemy jeszcze trochę kieszonkowego, a nad wszystkim czuwa Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, która w dodatku dzisiaj od 11 będzie miała program na antenie Radia SK2 Ładocha na pożarcie, w którym to programie nieco więcej o polskiej kuchni będzie wam opowiadać.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danie tutaj jest. Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
0: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: I po reklamie.

0: dobry numer na sobotni poranek. Wszystko, czego chciałem, to Mrozu i bracia Kacperczyk z tytułową piosenką z najnowszego albumu Mroza, który wpadł w tym tygodniu do naszego studia. No i trochę sobie też z nim o tej płycie pogadałem. Ja pierwszy raz tej płyty posłuchałem w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław i absolutnie w pociągu, w podróży ta płyta się sprawdza. Ale nie tylko.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: Można słuchać Mroza na płycie, można spotkać go na koncertach, bo w najbliższy piątek startuje halowa trasa koncertowa tego artysty. Najpierw łódzka Atlas Arena, no jeszcze chyba do Krakowa są jakieś bilety do Tauron Areny. Natomiast można też Mroza słuchać na antenie Radia SK2 i do jego hitów na pewno jeszcze wrócimy, ale tuż po godzinie 10 inni artyści, m.in. Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.
2: SK2. Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Grzelaczek, zapraszam. Razem dla zdrowia, czyli rodzinne wydarzenie już dzisiaj. Kolski Szpital otwiera drzwi i zaprasza na bezpłatne badania, warsztaty i konsultacje. To będzie wyjątkowa okazja, aby w miłej, rodzinnej atmosferze zadbać o swoje zdrowie, dowiedzieć się więcej o profilaktyce i spędzić wspólnie czas. Wydarzenie potrwa w godzinach od 11 do 14.
12: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie jednak nie może być przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. A przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. A dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start tego meczu o 17.
13: Minuta po 10, kolejna dawka newsów za godzinę, chociaż w tej godzinie w Radiu Śniadaniowym też zajrzymy do kilku polskich miast i sprawdzimy, co fajnego dzieje się w ten weekend. Może was zainspiruje do tego, żeby wyjść z domu i w czymś wziąć udział. Michał Hanczak z tej strony, witam was serdecznie, a jeśli chodzi o hity, to teraz już Black and White od Kombi, a potem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Najlepiej.

0: Ostatnia nocka na antenie Radia SK2. Ostatnia nocka w Łodzi była pełna świateł. Zresztą ta najbliższa też taka będzie, bo w tym mieście trwa Light Move Festival. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych imprez, bo rzeczywiście miasto wtedy tętni życiem, a na elewacjach kamienic na przykład można oglądać mappingi i pokazy świetlne dzieją się w różnych częściach miasta. Jeżeli ktoś ma po drodze, to dziś albo jutro wieczorem łódzkie centrum powinien odwiedzić. Ale w całej Polsce dzieje się bardzo dużo i w Radiu SK2, w Radiu Śniadaniowym staram się Was inspirować i podsuwać Wam różne pomysły na sobotę albo niedzielę. W Warszawie na przykład to jest weekend biegowy, bo dzisiaj mini maraton, czyli biegają dzieci po Świętokrzyskiej. Jutro jest maraton warszawski, natomiast w Jeleniej Górze coś dla wielbicieli antyków, czyli jarmark staroci i osobliwości. To już 58. odsłona tego wydarzenia, a na stoiskach można znaleźć niemal wszystko, od bezcennych obrazów i mebli, po kolekcję komiksów, płyt, a nawet figurek z jajek niespodzianek. A i to nie jest jeszcze wszystko.
1: Kryształy z Huty Julia z 1940 roku, grawerowane medale, monety, pocztówki. Każdy zawsze coś dla siebie znajdzie.
0: Aż dziwię się, że skoro w Jeleniej Górze mamy jarmark staroci, to że nikt mnie nie zaprosił. No może się jeszcze nie zaliczam. No coś starszego i coś nowszego na pewno Wam zagram za chwilę w Radiu SK2. Będzie Perfect, będzie Roxy, a teraz już Natalia Schroeder.

100% polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Budzimy się wspólnie w każdą sobotę, teraz między 9 a 11, bo po 11 Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, ale o niej za kilka chwil. Wcześniej odblokuję u niektórych wspomnienia, bo właśnie minęło 20 lat od premiery singla, który na pewno jest wam doskonale znany i podejrzewam, że za chwilę będziecie śpiewali razem z nimi albo rapowali, w zależności od tego, czy wybierzecie fragment wykonywany przez Kasię Wilk, czy przez Meza. I nie, nie będzie to hit pod tytułem Ważne, bo on jest troszkę starszy. 20 lat temu ukazało się Sacrum, czyli kolejny wielki hit na koncie tego duetu, a w sumie to tercetu, bo jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy producenta Taba. To była piosenka z albumu Eudaimonia. No i teraz właśnie na 20 urodziny Sacrum sobie przypomnimy. Pamiętacie, co robiliście we wrześniu 2006 roku?

0: Cicho Sza. To jest nowy hit Sanach na antenie Radia SK2. Ale na pewno cicho nie będzie teraz, bo mamy sukces, którym warto się chwalić. To znaczy, to nie jest mój sukces, ale my jako Polacy mamy, ponieważ kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk właśnie pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Na tym jednym ładowaniu przejechał przez całą Polskę. Zaczął w Zakopanem, skończył na Helu.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Trasa elektrykiem pięknie przejechana, rekord poprawiony o ponad 100 km, także gratulacje dla Mikołaja Marczyka. On na pewno nie jechał pod prąd i na pewno dobrej energii temu człowiekowi nie brakuje.
2: SK2. Autopromocja.
3: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
4: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
5: Jakie?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank Polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.

0: piosenka od zespołu Subtuastic, ale proszę nie spać. Wręcz przeciwnie, wstajemy, bo za chwilę w Radiu SK2 premiera, czyli nowy program Darii Ładochy, którą na pewno kojarzycie z wielu programów telewizyjnych, głównie tych związanych z kulinariami, i też tak będzie w Radiu SK2, bo za moment Daria Ładocha na pożarcie o jedzeniu, no i oczywiście o naszym nowym plebiscycie, w którym wybieramy najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl, a ja Wam życzę dobrej soboty i dobrej niedzieli. Smacznego i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: Jest 11. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik zadał mu 8 ran. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu.
12: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
11: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przyznali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
13: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
14: Dzień dobry, ja nazywam się Daria Ładocha i mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj miłe przedpołudnie, południe i popołudnie. Zapraszam Was serdecznie na audycję Ładocha na pożarcie. O czym będziemy rozmawiali? Na pewno będzie smacznie, będzie kulinarnie, będzie po polsku, będzie światowo. A dzisiaj w roli głównej? Ha, chyba jeszcze tego nie zdradzę. Dajcie mi chwilkę i zaraz powiem, kto dzisiaj jest gwiazdą programu.
15: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Jest sobota, jest po 11:00. Myślę, że wszyscy planujecie, co zrobić sobie na obiad. Ja wybrałam polskie warzywo dzisiaj jako pierwsze w audycji Ładocha na pożarcie i tym warzywem jest ziemniak. Polska ziemniakiem stoi. Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym. A ciekawostką jest, że ziemniak wcale z Polski nie pochodzi. Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie Andy, czyli Peru, Boliwia. To stamtąd przybył do Europy, najpierw w XVI wieku, a potem w XVII wieku trafił na nasze stoły. Ale czy było tak od początku? No, nie do końca. Na początku byliśmy bardzo nieufni co do ziemniaka, dlatego że nie był rośliną jadalną. Był rośliną ozdobną, był rośliną na przykład upiększającą włosy młodych dam. Liście ziemniaka układane były w tak zwane pukle. Parę legend jest na temat tego, jak ziemniak stał się jadalną częścią naszego stołu. Może nie stołu, tylko naszych potraw. I jedna z legend głosi, że to właśnie zwierzęta spowodowały, że dowiedzieliśmy się o tym, że ziemniak jest rośliną jadalną. No bo kiedyś, no nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia, ja tak, w szkole, jak nie chciałam iść do szkoły, no to zjadałam surowego ziemniaka, wtedy, o Boże, gorączka, ponieważ mówi się, że surowy ziemniak może spowodować taką małą infekcję, czyli podwyższoną temperaturę. I niegdyś ktoś rozmawiając, kłócąc się przy palenisku, rzucił ziemniaka do tyłu i ten ziemniak wpadł do ognia. Wtedy przybyły zwierzęta, zaczęły mimo tego ciepłego żaru zjadać ziemniaki i tak odkryto, że ziemniaka trzeba poddać obróbce termicznej. A jakiej? O tym porozmawiamy zaraz.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Pyry, grule, kartofle, ziemniaki. W różnych częściach Polski różnie nazywa się naszego dzisiejszego bohatera. Witam Was po przerwie, Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy ziemniaka. No i moi drodzy, jak to jest, że u sąsiadki na przykład kluski śląskie smakują lepiej? No wiadomo, jeżeli ta sąsiadka jest ze Śląska, to oczywiste jest, że te kluski będą smakowały lepiej, ale nie zawsze jest to kwestia umiejętności, chociaż oczywiście żelazny przepis na kluskę śląską podam na końcu tego programu. Ale jest tak, że ziemniak ziemniakowi nierówny. I nie chodzi mi wcale o kształt, tylko chodzi mi o rodzaj ziemniaka. I to budzi wątpliwości w sklepie. Dlatego zrobimy sobie taką specjalną, naszą radiową legendę, jak odróżniać ziemniaka od ziemniaka, mimo że jest kartoflą, grulą, pyrą w dalszym ciągu. A więc mamy na przykład ziemniaki, to mnie zawsze bawi bardzo, myte i niemyte. No i wiecie, jak to kobiety zastanawiają się, czym się różnią. No bo wiadomo, że ceną myte są zawsze droższe, ale czy różnią się jakością, czy z mytej i niemytej będzie lepsze danie, czy będzie gorsze danie, czy kopytka będą bardziej kopycić się na talerzu? No nie, więc różnica między mytymi i niemytymi jest tylko taka, że te niemyte są tańsze, trzeba je umyć i te niemyte dłużej pozostają. Można powiedzieć świeże, ale to nie byłoby dobre określenie. Po prostu dłużej można je przechowywać. I tutaj też ważna informacja, jak przechowywać ziemniaki. Suche, najlepiej ciemne miejsce. Idealnie kiedyś nadawała się do tego piwnica. Ja z moim dziadkiem miałam non-stop wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Także wiemy już, jak przechowywać. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki, które są typu A. No i tutaj też pytanie, co to jest A? A oznacza typ sałatkowy. I tutaj, jeżeli chcecie mieć zapiekankę, zupę, czy jakieś danie, w której ziemniak jest wyczuwalny i ma swoją konsystencję zbitą, one mają mniej skrobi i właśnie do takich dań najlepiej nadają się ziemniaki typu sałatkowy, mimo że do zapiekanki można go dodać i do zupy, bo one będą wyczuwalne w całości. Typ ogólny, czyli B. No jak jest coś ogólnie, to można użyć do wszystkiego. Czy w tym wypadku do wszystkiego i do niczego? No raczej nie. Ziemniak to ziemniak. Jak macie typ B i nie wiecie, co chcecie zrobić, to on jest zawsze najbardziej bezpieczny. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Z czego najlepiej zrobić kopytka i kluski śląskie, tudzież pyzy? Typ C, mączyste, mają bardzo dużo skrobi i to one powodują, że kluski śląskie są mięsiste, że są rozpływające się pod językiem, dlatego że mają dużą zawartość skrobi. Także na kluski śląskie, moi drodzy, typ C, a jeszcze mam zdradzę taki mały sekret. Najlepiej te ziemniaki to mieć z dnia wczorajszego.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Dzisiaj bohaterem głównym naszego programu jest ziemniak. I z tego ziemniaka gospodarze lub gospodynie w polskich domach potrafią zrobić niemalże wszystko. Ale jak to bywa? W rodzinie, przy stole, kłótni na temat tego, jak przyrządzić tego ziemniaka, nie brakuje. I teraz zacznę od klusek śląskich, o których mówiłam. Moja babcia, świętej pamięci, zawsze powtarzała, że przepis na kluskę śląską jest tylko jeden. Trzeba ugotować ziemniaki, przecisnąć je przez praskę, wstawić do dużej miski, miskę to podzielić na cztery części i z jednej części wyciągnąć tego ziemniaka i do tej części wsypać mąkę ziemniaczaną, szybciutko, energicznie zagnieść, kulać, no i wtedy już awantury gotowe, w środku z dziurką czy bez dziurki. No wiem, że na Śląsku powiedzą, że trzeba zrobić dziurkę, bo tam ma wpłynąć sos. Jest na przykład sos pieczeniowy, jeżeli mamy do tego mięso i kapustkę modrą. Natomiast u mnie w domu robiło się kluski bez dziurki. Ale kluski śląskie nie są jeszcze taką niezgodą przy stole, jak zrobienie idealnego pire. Wszyscy kochają pire. Dzieci wręcz uwielbiają. Czasami jak widzimy maluchy, które jedzą obiad, to grzebią w mięsku, mięska nie zjedzą, kapustkę na bok, a ziemniaki, a w szczególności pire, zjedzone jest całe. No i teraz bardzo się cieszę, że w studiu jestem sama, że nie ma moich kolegów po fachu kucharzy, ponieważ tu dopiero kłótni nie brakuje. A więc podam wam tipy, jak zrobić pire idealne. Przede wszystkim, no to będzie pewna proporcja, którą możecie zmniejszać, zwiększać. Potrzebny jest nam 1 kg ziemniaków, do tego 120 g masła, to dosyć sporo. I tu od 150 ml do 200 ml mleka oraz sól. Oczywiście można sobie dodawać różne dodatki, ale o tym na końcu. I teraz, największą herezją kulinarną, jaką można zrobić przy pire, to jest użycie blendera. A dlaczego? Dlatego, że ciepło wydobywa skrobię, która powoduje, że nasze pire będzie kleiste. Czyli zrobimy gumę, klej, coś niezjadliwego. W restauracjach jest to w ogóle nie do pomyślenia, ale powiem wam, że w restauracjach, mimo że mają praskę, przeciskają te ziemniaki, to jeszcze do tego potrafią to jeszcze przeciskać przez sitko. Natomiast w warunkach domowych wystarczy przecisnąć przez praskę, zapomnieć o blenderze i co jeszcze bardzo ważne, no tutaj też może się pojawić kość niezgody, dodajemy mleko, a nie śmietanę. I z tego miejsca chcę pozdrowić moją mamę, która zawsze dodaje śmietanę, więc już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda podanie obiadu niedzielnego, gdy przyjeżdżam do domu na obiad. Mój mały tipek, jeżeli chcecie zaskoczyć sąsiadkę, teściową, przyjaciół, bardzo gorąco polecam, a jako że jestem duszą azjatycką, dodanie do pire łyżki pasty miso. Zmienia całkowicie oblicze takich ziemniaków, daje niezwykły posmak umami i wtedy zwykłe polskie ziemniaki, do których dodaje się taką pastę miso, mają posmak umami i wtedy nawet grzyby, zwykłe grzyby czy rzodkiewki na ciepło z sosem sojowym stają się finezyjnym i bardzo kreatywnym, a jednak tanim obiadem, który może zaskoczyć wielu. A jakby nie było, drodzy Państwo, jutro niedziela, więc można już zbierać inspiracje kulinarne na następny dzień, tym bardziej, że dzisiaj sklepy są otwarte.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Drodzy słuchacze, zaraz wybije godzina 12. My dzisiaj poruszamy się w obrębie ziemniaka, rozmawiamy o ziemniaku. Czekam na wasze głosówki na Messengerze dotyczące ziemniaków, tym bardziej, że zaraz podejmiemy kolejny temat. Czy placki ziemniaczane ze śmietaną, czy z cukrem? A co chatka, to zagadka. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i jesteście ze mną.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu S.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Gdzie ci mężczyźni? To nazwa koncertu poświęconego Danucie Rin. To z okazji 90. rocznicy urodzin artystki. Podczas koncertu zabrzmią znane i cenione piosenki z repertuaru Danuty Rin, zaprezentowane w nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Koncert już dzisiaj o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury.
19: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Zderzenie miało miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do kolizji. Tylko jeden z pieszych doznał lekkich obrażeń, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów ma trafić dla Ukrainy. Do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawy, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Ostrzegają jednak, że szczególnie rano miejscami na szlakach może być ślisko.
17: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Mamy już kilka minut po 12. Witam was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie byli z nami od 11. Przypominam, Ładocha na pożarcie. Nowa audycja, w której rozmawiamy nie tylko o kulinariach, ale też o historii. Trochę o naszych kłótniach przy stole. Wrzucamy tak zwanego kija w mrowisko. A dzisiaj gdzie dokładnie to mrowisko? Dzisiaj mamy mrowisko ziemniaków, kartofli, tudzież pyr. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, jak nazywacie ziemniaki u siebie.
17: Ładocha na pożarcie.
16: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Cześć Daria, z tej strony Paulina Złomże. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u mnie dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Pozdrawiam.
2: No to jest temat, na który ja bardzo czekałam. Paulina, bardzo Ci dziękuję za Twoją głosówkę. Cieszę się, że jesteś ze mną, cieszę się, że słuchasz ziemniaczanej dzisiaj audycji, no bo teraz bardzo ważny narodowy polski temat. Placki ziemniaczane. O plackach można mówić godzinami, ale my postaramy się porozmawiać o nich w pigułce. Ja muszę się przyznać, że najlepsze placki ziemniaczane w życiu, jakie jadłam, zrobili mi mężczyźni. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiegoś rodzaju skrupulatność? Czy to jest jedyne danie, które potrafią zrobić, szczególnie tych, których spotkałam? Nie mam pojęcia. Natomiast nigdy nie zjadłam lepszego placka niż tego, który usmażył mi mężczyzna. A tutaj szkół jest bardzo wiele. Są na przykład placki 50-50. Co to znaczy? Połowa starta na grubych oczkach, mówię o ziemniaków, połowa na drobnych oczkach. Wtedy mieszamy, cebula, wiadomo, niektórzy dodają mąkę, inni nie dodają, sól i co tam chcecie. Inni mają swoją teorię, że tylko duże oczka. Jeszcze inni tylko małe oczka. I tak naprawdę wszystkie placki dobrze smakują, jeżeli są porządnie i dobrze usmażone. Bo nie ma nic gorszego niż to, że na zewnątrz placek jest spalony, a w środku surowy. Jest taki jeden patent, żeby pomóc tym plackom. Co to jest? Kiedy już zetrzecie, niezależnie jak, tego ziemniaka na tarce? No, oczywiście można też użyć termomiksu i wtedy w ogóle jest to zupełnie inna gramatura tego ziemniaka. Natomiast jedno jest pewne. Trzeba odczekać, aż oddzieli się woda, żeby tą wodę odcedzić. No, nikt nie będzie smażyć wody, bo wiadomo, że to nie wyjdzie. I po tym, jak ta woda już delikatnie osadza się na dnie miski, to na samym dnie pojawia się taka delikatna maść. Co to jest? To jest właśnie skrobia. I kiedy odlewacie wodę z tych placków, z tej masy ziemniaczanej, to najlepiej skrobię jest przełożyć z powrotem. I wtedy placuszki zbijają się w taką fajną, zbitą masę na patelni. I teraz co jest najważniejsze przy smażeniu placków? No oczywiście, że tłuszcz, który musi być maksymalnie rozgrzany. Trzeba robić takie próby, tak dotykać tego tłuszczu, żeby sprawdzić, czy naprawdę będzie mocno, mocno skwierczał. I teraz też taki tipek, nie wkładamy zbyt dużo placków na jedną patelnię. A dlaczego? Masa ziemniaczana po prostu nam schłodzi ten tłuszcz i wtedy nie będą się piekły tak, jak chcemy, czyli równomiernie na zewnątrz i w środku. No i tak jak już zapowiedziałam, pytanie odwieczne jest, czy placki jemy z cukrem, czy ze śmietaną? I tutaj pewnie każdy z Was ma swoją teorię, każdy z nas ma swoje ulubione kryteria plackowe, zarówno jeżeli chodzi o robienie, jak i podawanie, ale nowoczesność jest wspaniała. Podawane są już nawet w restauracjach placki z kozim serem i z figami, z łososiem, z sosem pieczarkowym, mamy również z harisą, kolendrą, mamy wariacje z limonką, czyli te placki ziemniaczane, które są takim naszym dobrem narodowym, mimo że mogą powodować różne zwaśnie, jak je robić, jednak wychodzą na salony, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, a takim plackiem, który jest prawdziwym zbójem i podawany jest z mięsem, jest placek po zbójnicku na Podhalu Prima Sort. No, to o plackach to już wszystko.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was serdecznie w audycji Ładocha na pożarcie. Dzisiaj mamy ziemniaczaną rapsodię. Rozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z ziemniaka. W zasadzie z ziemniaka to można zrobić wszystko, ale dzisiaj poddajemy pod pewną wątpliwość, jak należy pewne dania przygotowywać. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Niech każdy sobie gotuje tak, jak chce. Ale mam dla Was parę tipów, które mogą na przykład teraz uratować Waszego chrupiącego ziemniaka. Jak to zrobić, żeby ziemniak był naprawdę chrupiący? Pierwszym tipem jest ziemniaka podgotować. Czyli bierzemy tego ziemniaka, gotujemy w osolonej wodzie i teraz, jak to zrobić, żeby nie przegiąć? Żeby go nie przegotować, no bo wtedy będzie już ugotowany, więc się nie zachrupi nam tak fajnie w tym piekarniku. I żeby zrobić, żeby się jednak dogotował na tyle, żeby do tego piekarnika trafił na krótki okres. Otóż, ja mam zawsze taką metodę. Wybieram ziemniaki, powinny być zawsze tej samej wielkości. To jest mega tip. Jeżeli jeden będzie duży, drugi będzie mały, no to niestety, ale to jak w życiu. Ten mały potrzebuje więcej, ten większy potrzebuje mniej. Koniec, kropka. Potem, gdy już biorę tej samej wielkości ziemniaki, to odmierzam, w zależności od tego, ile ich jest, jeżeli to jest kilogram, 7 minut od zagotowania się wody. Jeżeli pół kilograma, 4 minuty. Czyli musicie je tak ugotować, ale na sposób al dente albo wręcz półsurowe. I wtedy, co jest ważne, bierzecie durszlak albo sitko i odcedzacie bardzo porządnie tego ziemniaka i podrzucacie do góry. Dlaczego? Dlatego, że delikatnie psuje się wtedy jego struktura, ale się nie rozpada, bo ziemniak nie jest jeszcze ugotowany. Dwa, bardzo dobrze się osusza i w powietrzu mamy pewność, że skórka, jeżeli gotujecie oczywiście w skórce, stanie się bardzo chrupiąca w piekarniku. A wtedy posypujemy ulubionymi przyprawami. Najpierw najlepiej zlać oliwą lub olejem. Do tego ulubione przyprawy. Ja lubię na przykład paprykę węconą, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek granulowany. Tu wszystko w zależności od tego, do czego chcę podać. I wtedy wstawiam do piekarnika na temperaturę 210 do 220. Ja nie mam zaufania do termoobiegu, bo on za szybko mi ścina górę i w środku mogą jeszcze nie być tak, jak lubię. Ale jeżeli lubicie ziemniaka naprawdę chrupiącego, 210, 220, góra, dół i heja. Bardzo dziś popularne i wiralowe i szczególnie polecane na przykład na koloniach. Dzieci to sobie same robią w pokojach, czego oczywiście nie polecam, ale jak wychowawcy się zgodzą, no to można. Takiego ziemniaka można ugotować w mundurku, rozpłaszczyć go, to się nazywa tak zwane smashed potato i wtedy wsadzić do gofrownicy. Słuchajcie, to jest viral. Takiego ziemniaka można podać z sałatą, z awokado, z pomidorem, z kurczakiem i też fajnie, bo dzieci same mogą sobie zrobić takiego gofra, czyli smashed potato, dziecko rozbija tego ziemniaka, robi tak zwane pieczątki, kulinarne pieczątki do gofrownicy. To urządzenie też wiem, że macie w domu i wtedy na takiego gofra ziemniaka można podać wszystko. Aż mi ślinka cieknie sama. Teraz zjadłabym takiego gofra, więc ja uciekam na przerwę, a wy myślcie o tym, jak podacie ziemniaka jutro na obiad.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.
18: Ładocha na pożarcie w radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ziemniak ziemniakiem, obiad obiadem, ale my mamy dla Was coś specjalnego. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym możemy spotkać się i zjeść wspólny posiłek. Polski Narodowy Obiad. No ale co to tak naprawdę jest ten Polski Narodowy Obiad? Sami zdecydujcie. Na stronie sk2.pl możecie głosować na najbardziej polskie narodowe pierwsze i drugie danie. Ci, którzy zagłosują, mogą znaleźć się właśnie z nami na Stadionie Narodowym i zjeść wspólny posiłek, wspólny obiad. A wiadomo, stół to miejsce, przy którym łatwo powiedzieć dziękuję, przepraszam i proszę. Więc być może właśnie spotkamy się przy tym jednym wspólnym stole na Stadionie Narodowym. Nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, a być może tam nie będzie waszego ulubionego dania. Chociaż staraliśmy się wybrać takie dania, które wszyscy lubią, pamiętają z dzieciństwa i które są serwowane na polskich stołach. Robi się bardzo pysznie. No ciekawe, jaki to będzie wasz faworyt, bo ja swoich już mam. Ale mi ślinka cieknie.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Kochana pożarcie w Radiu SK2.
1: Mimo, że ziemniak nie pochodzi z Polski, jest naszym dobrem narodowym. Ale ziemniak, drodzy słuchacze, żyje światowo. Mamy we Włoszech gnocchi, w Hiszpanii tortilla de patatas, patatas bravas, krokiety z ziemniaka, patatas aioli. We Francji mamy tarte z cienko pokrojonymi ziemniakami, w Anglii fish and chips, a w Tajlandii na przykład matsaman curry, to jest jedyne curry, które podaje się tam z ziemniakami. Na koniec naszej audycji mam dla Was tipa. Jeżeli przesolicie coś w kuchni, niezależnie od tego, czy robicie to w polski sposób, europejski czy azjatycki, zawsze do tego dania warto dodać ziemniaka, bo ziemniak oprócz tego, że przepięknie nam chłonie smak, to do tego chłonie sól. Oprócz ziemniaka takimi składnikami jest jajko i pomidor. Ale ziemniak ma tę zaletę, że chłonie sól najbardziej. Także jak będzie zupa za słona, słuchajcie, to można dodać ziemniaka. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was inspiracją do tego, co zrobić w niedzielę na obiad dla rodziny i przyjaciół. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ładocha na pożarcie już za tydzień o godzinie 11. Dobrego weekendu, kochani.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w Zachodniopomorskiem, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
20: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
19: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby i prokurator. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Chłyston.
21: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
19: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23. Widzialność może wtedy miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
22: Wybiła sobota, godzina 13. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej i towarzyszą Wam na przykład w sobotnim sprzątaniu albo w pracy. Na dobry początek Phil i no pokaż na co Cię stać.

Margaret i Prima Ballerina, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ten numer już doskonale znacie, bardzo go lubicie, ale przypominam, że cały czas możecie na niego głosować w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto wie, może to właśnie on pojawi się w top 3. Wszystko zależy od was, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie na swoje ulubione numery.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Ja mam nadzieję, że słuchacie nas jednak codziennie. Bo to Radio SK2 to najlepsze polskie hity, które gramy Wam dalej już teraz. Bro i Wychowany w Polsce.

0: To jest klasyk, którego nie da się zapomnieć, który zawsze brzmi dobrze. Dżem i whisky. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Sanach, ale także Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. To będzie ostatnia reklama.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i w dobrą stronę. W dobrą stronę soboty, w dobrą stronę godziny 14, bo już za chwilę właśnie 14 wybije. Będą informacje, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar Cyms, spokojnie, ale też pytanie do Was będzie. Co robicie w sobotę? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Kończy się czas na obejrzenie wystawy plenerowej pod tytułem Obiektywnie 60. To wystawa z okazji 60-lecia działalności Muzeum Okręgowego w Koninie. Na niej znalazły się archiwalne fotografie dokumentujące działalność muzeum. Wystawa jest otwarta przed spichlerzem Muzeum Okręgowego. Macie czas do końca września, by ją zobaczyć.
14: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00.
0: Wybiła godzina 14, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają oczywiście dalej, ale czekam też na Wasze wiadomości. Co u Was? Jak wygląda Wasza sobota? Dajcie znać, co robicie. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Oskar Cyms i Na niebie.

Formacje nieżywych schabów i lato. No, tym lecie to już tylko możemy pomarzyć, chyba że planujecie urlop jak Kasia, która napisała wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona dzisiaj odpuściła sprzątanie, odpuściła gotowanie, zajęła się planowaniem swoich wakacji, które zaczyna już w poniedziałek. No to Kasiu, trzymamy kciuki, żeby to planowanie szło bardzo dobrze. No, przy takich hitach myślę, że będzie idealnie. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, wsiąść do pociągu już teraz w Radiu SK2.

Pytam was, co u was, jak wasza sobota, i u Karoliny nie wygląda to najlepiej, bo napisała, że dzieciaki chore, czyli jesień w pełni, sezon i rok szkolny również, więc ja mam dużo roboty, a do tego gorączka i katar. No to trzymamy kciuki, życzymy wam dużo zdrowia. Pamiętajcie, herbata z imbirem, z miodem i z cytryną. Ona zawsze pomaga. A już teraz najlepsze polskie hity, które również mogą pomóc wyzdrowieć. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze i gramy wam go właśnie w Radiu SK2. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Sanach, będzie Sasza Strunin.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: O proszę bardzo, okazuje się, że nie wszyscy dzisiaj sprzątają, planują urlopy. Są również tacy, którzy dzisiaj wybierają się na imprezę. Tak jak na przykład Karol, który napisał, że on właśnie szykuje się na 50 swojego kolegi. To będzie dobra impreza, więc trzymajcie kciuki, żebym jutro czuł się równie dobrze. Będziemy trzymać za imprezę, za jutro i gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Okej, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy już to sprzątanie naprawdę możecie odpuścić. Zróbcie sobie przerwę, wypijcie dobrą jesienną herbatkę, no bo już jesień w pełni i korzystajcie z tego, że macie wolną sobotę, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

Zalia i Tylko kochaj mnie. Oj, Zalia, my to cię bardzo kochamy i bardzo lubimy twoje numery. Tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Już teraz Wilki i Bohema.

Proszę bardzo, okazuje się, że sobota to nie tylko dzień sprzątania i gotowania, ale także dzień grzybobrania. Dostaję od Was zdjęcia pełne koszyki grzybów, podgrzybków, prawdziwków. Dzieje się naprawdę dużo w tych Waszych lasach. Dajcie jakieś miejscówki, nie bądźcie tacy, nie ukrywajcie tych miejsc. Chętnie też bym się na takie grzyby wybrała. No to Wy sobie zbierajcie, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Choć ja myślę, że zbiera się łatwiej niż te grzyby później robi.

0: Baim i płynie w nas gorąca krew. Najlepsze polskie hity, Radio SK2. Tak, wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj sobotę, 26 dzień września. Można jeszcze odpoczywać, ale można też wybrać się do Łodzi. Bo dzisiaj drugi dzień Light Move Festiwalu. Jeśli ktoś nie ma planów na dzisiaj, to zachęcam, warto. Piękne iluminacje, podświetlone kamienice. Wygląda to naprawdę bardzo to, ale to bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Monika Lewczuk, ty i ja. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 16 będą kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem Później ci opowiem, który mocno podbił wasze serca.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Gdzie ci mężczyźni? To nazwa koncertu poświęconego Danucie Rin. To z okazji 90. rocznicy urodzin artystki. Podczas koncertu zabrzmią znane i cenione piosenki z repertuaru Danuty Rin, zaprezentowane w nowych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Koncert już dzisiaj o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury.
0: 16 to już bardziej czas przygotowań na różnego rodzaju imprezy niż czas sprzątania i gotowania. No chyba, że jest inaczej, to dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Lanbery i Ostatni Most. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Budka suflera, bal wszystkich świętych. Dzisiaj taki bal ma na pewno Karol, bo on napisał, że właśnie jadą na ślub jego chrześnicy. Ale to będzie impreza, ale będzie uroczystość. To życzymy Wam udanej zabawy do białego rana i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani, a już teraz w ramach wehikułu czasu przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie numeru od Andrzeja Zauchy. C'est la vie, pocztówka. Miłego słuchania.

0: Liwka, poza tobą nic. Przypominam, że na ten numer możecie cały czas głosować. Kto wie, może w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki poszybuje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl, bo tam możecie oddać swój głos. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zapraszam na najnowsze notowanie już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Tilaf i Warszawa na zakończenie godziny 16. O 17 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Oskar Cyms, będzie też Wiktoria Kida, ale będzie też Jula. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
0: Jesienne popołudnia sobotnie wyglądają nieco inaczej. Warto ten czas wykorzystać i się trochę porelaksować. Z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. Jula i za każdym razem to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jak on to robi? Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oscar Cemsi bez końca. To już za nami, a przed nami bracia i za szkłem.

0: SK2 Konin.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

piękny. Kwiat jabłoni i od nowa. A już teraz przychodzimy do Was z nowością. Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Brzmi bardzo dobrze i jeszcze bardzo letnio i wakacyjnie, więc warto posłuchać.

0: Oddział zamknięty i obudź się. Czy ja wiem, czy my teraz w sobotę o godzinie, po godzinie już 17 powinniśmy się budzić? Myślę, że nie, chyba że ktoś sobie urządził popołudniową drzemkę. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, żeby przyjemnie się odpoczywało. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracam do was, a ze mną m.in. Gips i Igo z ostatnim dniem lata.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i z Tobą nie umiem wygrać na zakończenie godziny 17. 18 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać dalej. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Escalva. Escalva.
1: Co ciemnie

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2 Konin.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: twarzy patrzą non-stop. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2 Konin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.